0: Od rana kolejna kawa, jeżeli chodzi o muzykę. Mike and the Mechanics, oni to potrafią.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
0: Od rana słonecznie i tak będzie przez większą część dnia. Pozostają pod wpływem klina wyżu z nad Atlantyku i z zachodu napływa powietrze polarne morskie. Dzisiaj trochę wytchnienia, bo od 26 do 27 stopni na południu regionu wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Po południu miejscami porywistym. Ciśnienie spada, a czwartek przed nami pogodny, bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
0: 6.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ponad 2000 interwencji strażaków po burzach. Rosyjski atak na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Sprawdzimy też, ile przeciętna rodzina wyda na wakacje. Miriam Lipińska. Ponad 2300 interwencji strażaków, zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. To efekty burz, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. Grzegorz Kozieł.
5: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
4: Polskie myśliwce w akcji. Polska poderwała minionej nocy swoje maszyny w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało dziś wczesnym rankiem, że myśliwce wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe, tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać, a wyjeżdżamy coraz częściej. Wojciech Kowalik.
6: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
7: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
6: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
4: Bramy otwarte. Zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kossakowie. Co jest wyjątkowego w tej imprezie?
8: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
9: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
10: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
11: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty. Oczywiście innymi też się będę cieszyć.
4: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. I jeszcze sport. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zakarym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. A wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 4 minuty po godzinie 6. No i mam nadzieję, że na kortach będzie dzisiaj fantastycznie, a jeżeli chodzi o to, co dzisiaj u nas, no to tym bardziej nie mamy się co przejmować, bo już czwartek w kalendarzu, a jak czwartek, to na pewno jest coraz bliżej kolejnego weekendu. Rozpoczyna nam się tak z przytupem ten lipiec, a dzisiaj jakoś spokojniej, jeżeli chodzi o upały, możemy odetchnąć do 27 stopni, no to słuchajcie, czego więcej tutaj sobie życzyć. Benedykta, Bernard i Jagoda dzisiaj wśród solenizantów, buziaki dla was, no i oczywiście dobrego dnia dla nas wszystkich, którzy jesteśmy już na nogach, którzy jeszcze śpią. śpią gdzieś tam i przebłyskuje im przez głowę myśl, że chyba za chwilę trzeba będzie już. No, a najważniejsze, że jesteśmy tu i teraz. Grażyna Marciniak, dzień dobry, o poranku, cześć.

Naj, sprawdzamy co ciekawego. Jeśli chodzi o dzisiejszą prasę kolorową, okazuje się, że powrót Złotopolskich to słaby pomysł. Mówią dwoje aktorów, wypowiada się tutaj w tej kwestii. Mówią Kazimierz Kaczor i Małgorzata Rożniatowska. Do tego jeszcze wypowiada się Kevin Mgley, ale zupełnie o innej sprawie, nie serialowej, chociaż to też opowieść na inną bajkę. Powiedział o kulisach Poznania Roxy Węgiel. Nie chciał nagrywać z Roxy. No tak to zazwyczaj bywa, że jak się nie chce, to potem z tego coś innego wychodzi. Edyta nie chciała śpiewać z Alicją i tu z tego nic zdecydowanie nie wyszło. Zgrzyt na festiwalu. To też można sobie sprawdzić, o co tam chodziło. Fanki wyznają mu miłość. Mikołaj Roznerski dostaje dużo listów. Ciekawe, czy je wszystkie czyta. No przynajmniej ma co robić, jeżeli odbiera taką mocną, intensywną pocztę. Uwaga! Robert Lewandowski w Warszawie i to jest hit. Mama parkuje, lewy asystuje. No tak. U mamusi to tylko asysta.

0: 22 minut po godzinie 6. O 6.30 wyjeżdżamy drogi Kalisza i okolic. Sprawdzamy, co w regionie. Dzisiaj warunki dojazdy dobre. No i miejmy nadzieję, że koncentracja za kółkiem także niezła u was od rana.
1: Reklama.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Minęła 6.30, wakacje, ale to nie zwalnia nikogo od obowiązków za kółkiem, a zwłaszcza tych, którzy jeszcze dzisiaj od rana podróżują. No i rzeczywiście musimy zwracać uwagę na to, jak jadą inni. Zaspani, skoncentrowani, uważni, czy po prostu zupełnie inaczej to wygląda. Czwartek na kartce z kalendarza nic szczególnego, ale tak wygląda w niektórych momentach, jakby niektórzy już wyjeżdżali na weekend. A może po prostu gdzieś tam na krótkich odcinkach podróżują intensywnie o tej porze. Jeśli chodzi o drogę Kalisz-Opatówek, Krajowa 12, to nadal jeszcze utrudnienia, rozkopane pobocza, remonty jezdni, zwężenia, ograniczenia prędkości. Możecie jechać przez Tłokinie albo Szałę, przynajmniej droga równiejsza. Remont tu potrwa jeszcze do końca roku. W Kaliszu za to remont Stańczukowskiego zaczął remont ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Tutaj te prace będą realizowane etapami, a Złota na odcinku jest jednokierunkowa. Przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza i tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu. W Ostrowie Klasztorna od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem utrudnienia, ale Duchowskiego też, a na Duchowskiego jeszcze w lipcu i sierpniu będzie praca związana z układaniem masy bitumicznej gdzieś już wisiała nad drogowcami, no i nad tymi, którzy przejeżdżają tamtędy, jeśli chodzi o kierowców. Do końca wakacji mają się te prace zakończyć, no i zobaczymy, czy dopuszczą ten odcinek do ruchu drogowego ci, którzy tam już to wszystko powinni zakończyć. Przebudowa drogi krajowej nr 36 jest za Ostrowem w kierunku Krotoszyny, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Minęła 6.33, wracamy jeszcze na chwilę na drogi, no i sprawdzamy, co tutaj się dzieje na stacjach benzynowych, gdybyście chcieli jeszcze dotankować. Wczoraj był czarny dzień na tych stacjach, 7 zł z przodu ma wrócić na stałe. No, takie zapytanie, na razie 80 groszy ceny powindowały. Pierwszy dzień bez rządowego pakietu osłonowego CPN przyniósł prawdziwy szok dla niektórych na stacjach benzynowych, chociaż spodziewaliśmy się pewnie, że będzie jakby jest. Niektórzy niedawno jeszcze szacowali, że skala podwyżek cen benzyny i oleju napędowego nie powinna przekroczyć 50 groszy, a w praktyce okazało się, że było 80. Paradoksalnie stacje nie rzuciły się wcale do odrabiania strat, chociaż prognozy dotyczące tych najbliższych dni nie są dla kierowców optymistyczne. No i zobaczymy, czy ta siódemka z przodu wyskoczy i wróci na dłużej.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: urodzeni.
1: Zaglądamy do kartki z kalendarza, kto urodził się 2 lipca i okazuje się, że wśród tych znanych są m.in. takie nazwiska jak Wisława Szymborska, poetka, eseistka, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 1996 roku, a urodziła się w 1923. 1947 rocznik Karol Strasburger, aktor, m.in. zagrał w filmach Agent nr 1, Wielki Szu, Noce i Dnie, ale także w serialach Polskie Drogi, Kolumbowie, 07 Zgłoś się, widzą znany przede wszystkim jako gospodarz teleturnieju Familiada. 1948 rok, Józef Skrzek, wokalista, kompozytor, założyciel, lider zespołu SBB. 1956 rok, o 70 lat okrągłe ma na koncie Maria Pakulnis, wspaniała aktorka, wystąpiła m.in. w filmach Dolina Issy, Jezioro Bodeńskie, Zabij mnie glino czy Dekalog 3. Obywatel Piszczyk, jest sporo tych tytułów, a także w serialu Ekstradycja. 1990 rocznik, Margot Robbie, australijska aktorka i producentka filmowa, oczywiście Barbie się tutaj wychyla na prowadzenie, ale też Wilk z Wall Street. Urodzeni tego dnia są zdecydowani, ambitni, pragną wiele znaczyć w świecie i zwykle udaje im się to marzenie zrealizować. Pociąga ich ryzyko, nie boją się też angażować w nowe przedsięwzięcia. Powinni uprawiać sporty, zresztą nie tylko ci, którzy urodzili się dzisiejszego dnia, mają dzisiaj urodziny. Czasem bywają zbyt nerwowi, nawet agresywni, osiągają sukces w zawodach związanych z turystyką i gastronomią. Szczęśliwa cifra dla urodzonych 2 lipca to 9. Kamień szlachetny Agat, a sprzyjający znak zodiaku
2: Strzelec.
1: Pięknego dnia, no i oczywiście świętujcie. My życzymy Wam spełnienia wszystkich pragnień, no i oczywiście radości, miłości. A ktoś by powiedział na pierwszym miejscu zdrowia, więc tego przede wszystkim.

0: Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc i jak wyglądała praca służb w tym czasie, o tym w wiadomościach za 5 minut o godzinie 7.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj troszeczkę pogoda odpuści, bo możemy się spodziewać zdecydowanie mniej niż 30 stopni. Zresztą o 30 to już na razie spokojnie możemy myśleć. Do 27 na południu regionu, a na ogół 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu miejscami porywisty. Czwartek pogodny, lokalnie tylko małe zachmurzenie lub umiarkowane. Ciśnienie spada i pozostajemy pod wpływem klina wyżu z nad Atlantyku. Z zachodu napływa do nas powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
4: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
3: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
5: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
3: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
6: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
3: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu i bez straty seta awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4 i swój występ skomentował tak.
8: Był to ciężki mecz przeciwko Offnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też no, był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
7: A jutro Hubi zagra awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomim Polem. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Paulem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 7 minut po godzinie 7. 7:07. Jaki piękny czas. No i okazuje się, że dzisiaj możemy powiedzieć o tym, że dzień minie w przyjemnej atmosferze. Jeśli tak się nastawimy i się spełni, no to będziemy tylko mogli sobie pogratulować wieczorem. Warto spotykać się z innymi, omawiać wspólne sprawy. Będziemy bardziej skłonni do zawierania zgody. Możemy też śmiało pytać innych o zdanie, zasięgać porad, zbierać ciekawe informacje. Różne imprezy i spotkania okażą się udane. Czwartek, jednym słowem, może też dobrze minąć i sprzyjać szybkim decyzjom, zabawie, uprawianiu sportu. No naprawdę, nie ma się do czego przyczepić. A jeżeli chodzi o poszczególne znaki zodiaku, to już sprawdzimy za moment, jak to się rozkłada.
1: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, będziesz dzisiaj zmotywowany do działania. Dzień przyniesie nowe inspiracje i okazje. Twoje pomysły spotkają się z uznaniem. Ktoś ważny zacznie cię doceniać. Dzień też będzie sprzyjał szybkim zakupom, podróżom. Po południu znajdziesz czas na zabawę i trafisz na kogoś, kto ci pomoże.
3: Waga.
2: Waga to jeszcze trochę, ale sprawdźmy, co u byka. Gdybyśmy tak mieli fiknąć troszkę wyżej, dzień minie szybko. Nie będziesz miał dużych zaległości, bo ryzykowne pomysły nie okażą się warte twojego wysiłku. Zamiast zaczynać coś nowego na siłę, najpierw dokończ stare sprawy. Po południu znajdź czas na sztukę albo hobby. Spotkania z przyjaciółmi to są najlepsze pomysły na resztę dnia. U bliźniąt pomyśl, co chciałbyś osiągnąć. Dzisiaj będziesz mógł zrealizować ten cel bardzo szybko. Nie zabraknie ci sił, energii, wiary i optymizmu. Pilnuj i planuj, jeżeli chodzi o ważne zadania, rozglądaj się za nowościami i możliwościami, zwłaszcza finansowymi. W miłości zachowaj ostrożność. Raku, dzisiaj mów głośno o swoich sukcesach, domagaj się podwyżki lub innych przywilejów. Niektórzy mogą ci zazdrościć, ale nie będą ci szkodzić. Zachowaj optymizm, częściej się uśmiechaj, dzięki temu łatwiej osiągniesz sukces. Wieczorem czas na odpoczynek i refleksję, może jakaś sprawa dotycząca zmiany stylu życia. Lwie, postaraj się, bo sprzyja ci szczęście w sprawach finansowych. Bądź samodzielny, nie daj się wplątać w kłopoty innych. A jeśli pozostaniesz wierny sobie, unikniesz problemów i wątpliwości. Po pracy pomyśl o przyjemnościach, dobrym jedzeniu i wygodzie. Za wszystkie trudy należy ci się nagroda. Panno, nie bierz na siebie zbyt wiele, postaraj się nie zapomnieć o terminie ważnej sprawy ani o wysłaniu wiadomości. Skup się, a unikniesz też niepotrzebnych kłopotów. Wieczorem zapragniesz pobyć chwilę w samotności, pomarzyć lub po prostu odpocząć. Poczytaj książkę, odzyskasz siły. A poza tym możesz trochę zwolnić tempo. No to teraz waga, która się tak wyrywała. Będziesz towarzyska, bardzo ciekawska, wago. Nudne zadania nie będą twoją mocną stroną. Z tego powodu mogą się pojawić drobne zaległości, ale nie przejmuj się. To minie. Nie będziesz się też przejmować brakiem czasu. Masz pracę i szybko ją wykonasz. Poszukaj też życzliwych pomocników. Dzisiaj dzień sprzyja naradom, negocjacjom, ale też nie ufaj bezgranicznie każdej nowej propozycji. Popołudnie sprzyja odpoczynkowi. Skorpionie, dzisiaj będziesz nieco roztargniony. Zadbaj o szczegóły, dokładnie sprawdzaj rachunki, a jak zachowasz kontrolę nad tymi sprawami, to unikniesz problemów. Nie daj się też wplątać w jakieś towarzyskie intrygi. Intuicja podpowie ci, z kim warto trzymać. I też nie przejmuj się wszystkim, co usłyszysz. Po południu poprawi ci się humor, ktoś sympatyczny przyniesie dobre wiadomości. No i dobrze pomyśleć o sobie i swoim zdrowiu. Strzelcu, będziesz towarzyski, bardzo ciekawski. Rutynowe zadania zamienisz w kreatywne zadania. No i coś może cię dzisiaj pociągać szczególnie. Nie będziesz miał żadnych zaległości. Jeśli zabraknie czasu na pracę, to warto też pomyśleć o tym, że ktoś może część obowiązków przejąć. Dzisiaj każda nowa propozycja będzie dobrą. No i nie zastanawiaj się za długo. Ciekawe możliwości zawsze są warte uwagi. Koziorożcu, warto poszukać wsparcia, nawet jeśli zwykle świetnie sobie radzisz sam. Dzisiaj relacje z innymi okażą się szczególnie ważne. Dobre pomysły dotyczące współpracy zawodowej spełnią się. Nie spieraj się o drobiazgi, nawet jeśli masz rację, odpuść. Czasem takie rozwiązanie kompromisowe też przynosi skutek. Niektóre sprawy lepiej nie są warte uwagi, można machnąć na nie ręką, wtedy wszystko samo zacznie się układać. W miłości za to masz powodzenie, mogą ci tego zazdrościć inni. Twój inteligentny żart oczaruje też nieśmiałą osobę, nabierz odwagi. Wodniku, gdy inni się będą zastanawiać, ty szybko przejdziesz do działania. Konkretny, zdecydowany, to dzisiaj właśnie twoje cechy. Pomoże ci się także intuicja skoncentrować na najważniejszych sprawach. Sprawnie zakończysz trudniejsze zadanie. Chociaż trochę się namęczysz i napracujesz, to uznasz ten dzień za udany. Wieczorem przyjdzie czas na nagrodę, na randka, spotkanie z przyjaciółmi. To świetne pomysły. Ryby, będziesz otwarty na nowe propozycje. Odezwiesz się do znajomych, poznasz ich opinie i zasięgniesz cennych porad. W pracy rozmowa z kimś bardziej doświadczonym zainspiruje cię do działania. A dzisiaj bardzo będzie nauce sprzyjał dzień i zdobywaniu nowych informacji. Po południu warto zadzwonić do znajomych. Mogą mieć dla ciebie ciekawe propozycje imprez albo wakacyjnych, nawet krótkich wyjazdów, a te są bardzo ważne.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka Pierwsze Piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
2: 21,5 minuty po 7:00.

0: Ale tempo, nie wiadomo jak z waszym wstawaniem, 25 minut po godzinie 7. Kasia Górcewicz już na nogach i nawet z wiadomościami
1: oczywiście
0: pierwszej ręki.
1: Oczywiście, dzień dobry, tak. Od 7.30 dzisiaj zaczynamy. Co godzinę będziemy was informować o tym, co w naszym regionie słychać, a słychać dobrze.
0: Będzie za darmo jazda, no to ja to biorę jak nic.
1: Tak, właśnie radni przedłużyli komunikację miejską w Kaliszu za darmo dla mieszkańców, a o szczegółach już niedługo.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
3: Reklama.

0: 7.30 to w regionie, o tym Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
0: Bezpłatna komunikacja przedłużona. W tym serwisie także o nietypowym zdarzeniu drogowym w Koźminku i mieszkaniach, które powstały w Ostrzyszowie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Nadal będzie można jeździć za darmo. W Kaliszu o kolejne 2 lata wydłużono bezpłatną komunikację miejską. Żeby móc z niej korzystać, trzeba posiadać kaliską kartę mieszkańca. Wyrobić mogą ją osoby mieszkające i płacące w mieście podatki.
3: Wprowadziliśmy bezpłatną komunikację nie po to, żeby ją likwidować. To program, który rzeczywiście był przyjęty z myślą o mieszkańcach Kalisza, o tym, żeby propagować transport publiczny. Myślę, że to jest jedna z takich wielu przyjaznych dla mieszkańców rzeczy, które udało nam się zrobić, że po mieście dzięki komunikacji publicznej porusza się w tej chwili bardzo dobrze i bezpłatnie. Głównie młodzież, ale również osoby starsze bardzo chętnie z tego korzystają.
0: Powiedział Rady Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. W 2025 roku z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Kaliszu skorzystało 1 329 000 pasażerów. To osoby, które odbiły kartę, bo nie wszyscy rejestrują przejazd. A teraz nie będzie to obowiązkowe w ogóle. Możliwość darmowych przejazdów dla wszystkich posiadaczy kaliskiej karty mieszkańca wprowadzono od 1 stycznia 2023 roku do końca tego roku. Teraz wydłużono usługę do końca 2028 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Nietypowe zdarzenie w Koźminku. Wczoraj przed południem z ciężarówki przejeżdżającej przez tę miejscowość w powiecie kaliskim wysypały się indycze truchła.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że burta pojazdu ciężarowego, na którym przewożone były padłe indyki, uległa uszkodzeniu i otworzyła się. Z wywrotki na jezdnię wysypał się przewożony ładunek. Na miejscu zdarzenia obecni są policjanci z Komisariatu Policji w Koźminku, którzy kierują ruchem. Utrudnienia w tym miejscu potrwają jeszcze przez jakiś czas do czasu przyjazdu drugiego pojazdu, na który zostanie przełożony przewożony ładunek. Droga zostanie również uprzątnięta przez wyspecjalizowaną firmę.
0: Powiedziała Rady Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Powiatowy lekarz weterynarii przestrzega, trzeba zachować w takim przypadku szczególną ostrożność.
5: W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, że z samochodów, które przewożą materiał kategorii trzeciej, czyli najczęściej zwierzęta padłe czy uduszone, czy w przypadku wystąpienia jakiejś choroby zakaźnej, należy nie podchodzić do takich zwierząt, nie zbliżać się, zawiadomić służby, głównie policję, która zabezpieczy ten materiał i należy zachować oczywiście jak największą ostrożność.
0: Powiedział Radio Centrum lekarz weterynarii Miłosz Bąkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu. Zdarzenie będą badać służby weterynaryjne i policja.
1: Radio Centrum i tu, i tam.
0: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że obecny bilans budownictwa społecznego realizowanego w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych przez Krajowy Zasób Nieruchomości to 2300 oddanych mieszkań oraz ponad 7700, które są w budowie. Wśród zrealizowanych inwestycji znajduje się m.in. ta w Ostrzyszowie.
6: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Kaczorach w powiecie pilskim podkreślała, że społeczne budownictwo to mieszkania w bardzo dobrym standardzie, które są tanie i przeznaczone dla ludzi, których nie stać na kupno mieszkania lub takich, których nie stać na zapłacenie czynszu komercyjnego. Jej zdaniem tego typu budownictwo odpowiada na pilne potrzeby mieszkańców Polski lokalnej. Inwestycje te nie byłyby możliwe, gdyby nie środki z KPO. Łącznie na zwiększenie dostępu do mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach z KPO przeznaczono 725 milionów złotych, z czego 103 miliony złotych trafiły do Wielkopolski. Dzięki temu udało się wybudować m.in. 31 mieszkań w Ostrzyszowie. Jak informuje ministerstwo, do końca roku w Wielkopolsce w ramach budownictwa społecznego ma powstać jeszcze 400 mieszkań. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 7.35, teraz wyjeżdżamy na drogi Kalisza i okolic i sprawdzamy, co dzieje się w okolicy.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: No to ruszamy i okazuje się, że trochę remontów dzisiaj też w dalszym ciągu jest. jest jeszcze w okolicach. Nie unikniemy, przejeżdżając przez Ostrów, przebudowy Klasztornej czy Leduchowskiego. Także za Ostrowem w stronę Krotoszyna drogi krajowej nr 36 chodzi o odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Przy przejeździe do Kalisza okaże się, że tutaj Złota jest remontowana od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza i czasowa zmiana organizacji ruchu. Remont Stanczukowskiego, który jest pierwszym etapem prac dotyczących przebudowy Dobrzeckiej i Świętego Michała, a poza tym jeszcze dalej jadąc z Kalisza w stronę Opatówka krajową 12 na podkacie na utrudnienia. Tutaj prace jeszcze rozkopane pobocza, remont jezdni, zwężenie, ograniczenie prędkości, głównie od Opatówka do Zdun, ale też miejscami do wjazdu do Kalisza. Możliwe objazdy przez Tłokinie albo Szałę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupalis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
0: Minęła 7.37. Okazuje się, jeżeli bierzemy pod uwagę ostatnie 3 miesiące, że aż 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. I 17-latkowie wypadają lepiej niż starsi, osiągają lepsze wyniki na egzaminach na prawo jazdy, wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury. No ale szczerze powiedziawszy, nie chodzi tylko o to, jak zdać egzamin lepiej i szybciej i łatwiej, bo może 17-latkowie mają do tego taki, że tak powiem, lżejszy stosunek. Najważniejsze, że jak zdadzą, to żeby potem byli odpowiedzialni, jadąc za kierownicą, już posiadając to prawo jazdy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
8: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Around the world, wcale nie trzeba jeździć po świecie, żeby znaleźć szczęście, a my może tego swojego nie doceniamy. Czy Polska jest nową Chorwacją dla naszych sąsiadów? Czesi podobno szturmują nasz kraj i przecierają oczy ze zdumienia, że to tak pięknie, że to tak można wypocząć, że takie niskie ceny, że gastronomia świetna, że oferta kulturalna bogata. No i liczba turystów z zapołudniowej granicy już bije rekordy i nasi sąsiedzi chwalą sobie pobyt u nas. No cóż... Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pomyślcie o tym, dokąd na wakacje. Tylko kiedy trzeba będzie przeliczać, to może się okazać, że...
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Okazuje się, że masowo skarżymy się na sposób zatrudniania przez pracodawców i ten temat w wiadomościach o 8 między innymi. I ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów. Nie stawiajmy tych parawanów, leżaków, nie zagospodarowujmy całej przestrzeni. Trzeba zostawić tak zwany korytarz życia. I chodzi o to, że to ma być prosta droga od zejścia na plaż aż do linii wody, a nie slalom gigant.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00, dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cks.kalisz.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę wytchnienia od upału, 19 stopni teraz, z 26 maksymalnie, 27 na południu regionu. To już jest troszkę inaczej niż tak upalny, intensywny dzień. Dzisiaj za to niebo będzie prawie bezchmurne, pogodnie już od samego rana. W ciągu dnia tylko wzrost zachmurzenia do małego i umiarkowanego. Z zachodu płynie do nas powietrze polarne, morskie, a wiatr dzisiaj wieje słabo i umiarkowanie, głównie z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie. Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody. Podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
4: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach. Odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
5: To jest martwa woda, nie? Zresztą co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
6: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
7: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
8: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
3: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tak zwany korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
9: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu ratować życie.
3: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia, Belgia i USA to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, choć do 75 minuty przegrywali. Ale zespół ratował kapitan Harry Kane, który strzelił obydwa gole. Jestem dumny z drużyny, dumny z chłopaków. Przed meczem rozmawialiśmy o tym, jak trudne będzie to spotkanie, że zagramy z dobrą drużyną, która świetnie się broni i jest groźna w kontrataku, co widzieliśmy w pierwszych 20 minutach. Uważam, że od 20 35 minuty pokazaliśmy naprawdę dobrą grę i trzeba przyznać, że ich bramkarz popisał się kilkoma niesamowitymi interwencjami. Ale właśnie w takich momentach jestem najbardziej dumny z chłopaków i z samego siebie. Po prostu wciąż zagrywaliśmy piłkę w odpowiednie miejsca i wierzyliśmy, że komuś w końcu przydarzy się ta heroiczna chwila. Na szczęście dla mnie przydarzyła się właśnie dzisiaj. A dwa gole strzelił wczoraj nie tylko Kane. Belgowie wygrali po dogrywce z Senegalem 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywali 0-2, ale wtedy do siatki trafił Romelu Lukaku, a potem dwa razy na listę strzelców wpisał się Yuri Tielemans. A w ostatnim meczu dnia USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego na korcie centralnym. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem za Harrym Swajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju. Zamiast Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone w tym sezonie WTA Finals zostanie rozegrane nie w Riyadzie, lecz w Indian Wells, poinformowali oficjalnie organizatorzy. Od 8 do 15 listopada o zwycięstwo na kortach w Kalifornii powalczy tradycyjnie 8 najlepszych tenisistek sezonu. Wystąpią też deblistki. W ubiegłym sezonie WTA Finals wygrała reprezentująca Kazachstan Irena Rybakina, która pokonała w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek nie wyszła z grupy.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy teraz do kantorów. Euro, średni bieżący kurs 4,29 zł, dolar amerykański 3,76 zł, frank szwajcarski 4,66 zł i funt brytyjski równa 5 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: A jeśli chodzi o to, co w regionie i o utrudnienia, będzie w wiadomościach już za pół godziny z regionu południowej Wielkopolski, a później po nich informacje dla kierowców. Wracamy teraz do muzyki. Przypomnę, że dzisiaj jest w kalendarzu 2 lipca, a gdybyście mieli z tym kłopot od samego rana, a wśród solenizantów Benedykt, Bernard i Jagoda.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026, ta niedziela 5 lipca o 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
6: Dzień dobry.
7: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: 19 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest 2 lipca, ale 4 może być różnie. Kosmiczny gość na szczęście minie Ziemię. NASA podała dokładny termin przelotu za kilka dni obok Ziemi. Przyleci planetoida średnicy do 800 metrów. NASA uspokaja, że obiekt minie nas w bezpiecznej odległości. Takie, wiecie, małe 3,5 miliona kilometrów nie stanowi zagrożenia. Chociaż to kosmiczne odległości fizyczne są różne w porównaniu do tego, jak my tutaj sobie na to patrzymy. A 4 lipca ta planetoida przeleci obok Ziemi, chociaż jest zaliczana do potencjalnie niebezpiecznych. Te eksperci podkreślają, że możemy spać spokojnie. No chyba, że ktoś kocha wpatrywać się w wakacyjne letnie niebo.
1: Radio

0: Trzymamy szybkie tempo, a w zasadzie to czas je wyznacza, bo bardzo szybko płynie 22 minuty po godzinie 8 i za kilka minut kolejne informacje z regionu południowej Wielkopolski i ponownie Kasia Górcewicz w studiu.
1: Tak, i tym razem zajrzymy do Przygodzic, a dokładnie do pewnego gniazda bocianów.
0: Co tam się u nich dzieje, jak upały?
1: Jak upały znoszą? No okazuje się, że rodzice bocianów, tych małych, potrafią robić im prysznic.
0: I o tym opowiemy w wiadomościach o 8 między innymi.
1: Zapraszamy.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Reklama. Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Reklama. Dzień dobry z Kalisza.

0: Minęła 8.30 w regionie południowej Wielkopolski. Co słychać, o tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radny apeluje o pilny remont, w tym serwisie także o zwyczajach przygodzickich bocianów, a w sporcie rywalizacja dwóch ostrowianek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pilnego remontu jednego z podwórek w centrum Kalisza domaga się w interpelacji do prezydenta radny Mirosław Gabrysiak. Składam interpelację w sprawie pilnego remontu podwórka mieszczącego się przy ulicy Handlowej 26 z jednoczesną budową nowego parkingu i przylegającego do niego chodnika, pisze w dokumencie Rajca Gabrysiak.
3: Jak zauważa, teren jest w fatalnym stanie i szpeci nie tylko okolice, ale stanowi też realne zagrożenie dla mieszkańców, w szczególności dzieci. Gabrysiak zaznacza, że niebezpieczeństwo stwarzają m.in. wyrastające pnie usuniętych drzew, które mogą stać się przyczyną uszkodzenia parkujących aut w tym miejscu. Rajca prosi prezydenta Kalisza o jak najszybszą interwencję w tej sprawie i wybudowanie tam parkingu z chodnikiem, a jeżeli to możliwe, to stworzenie również specjalnego miejsca relaksu dla mieszkańców. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: O tym, że bociany przynoszą pokarm pisklętom, wie każdy, ale nie każdy wie, że w upalne dni robią potomstwu prysznic. To jedna z ciekawostek zaobserwowana na przestrzeni lat dzięki kamerze zamontowanej na kominie nieczynnej kotłowni przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, gdzie swoje gniazdo ma przygoda i dziedzic. Ich trójka potomstwa skończyła już właśnie miesiąc.
4: Są już na tyle duże, że rodzice nie boją się jakichś ataków na nie, ale mogą oboje rodzice polować na zdobycz, a tam trzeba dużej ilości pod małe dzioby, pod trzy małe dzioby. Na stronie facebookowej projektu Blisko Bocianów są różne filmiki z takich wydarzeń ciekawych. Póki nie były kamery, to mało kto zdało sobie sprawę, że rodzice potrafią nie tylko karmić, ale również poić albo robić prysznic, po prostu spryskiwać. W upalne dni przynoszą w wolu wodę i robią swoim pisklakom prysznic dla ochłodzenia.
2: Zdradził Radiu Centrum Paweł Tedolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów. W tym roku przygoda złożyła 5 jaj. Pierwsze próbował wyrzucić z gniazda bocian atakujący siedlisko i najprawdopodobniej wtedy je uszkodził. Kolejne, które się nie wykluło, mogło być niezalężone. Jej powrót na skocznię wzbudził dużą sensację, wszak ostatni raz rywalizowała 9 lat temu. Przez wiele lat była posiadaczką rekordu Ostrowa w skoku w dal, który odebrała jej przed rokiem znacznie młodsza koleżanka ze Stali Ostrów, Lena Kanicka, skacząc 6 metrów i 44 centymetry. Mowa o Ewie Rosiak, jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii ostrowskiej królowej sportu, która wróciła do rywalizacji i, jak powiedziała Radiu Centrum, chciałaby jeszcze wystartować w zawodach w tym sezonie.
5: Bardzo kibicuję Lence. Lenka akurat ma mój rekord, ale myślę, że jeszcze będziemy się o niego biły. Nie wiem, czy w tym sezonie zobaczymy, jak to wyjdzie, ale życzę sobie tego, żebyśmy jeszcze go w sobie wzajemnie odbierały.
6: To powrót na dłuższe skakanie, czy taki epizod?
5: Jeszcze w tym sezonie będę chciała gdzieś wystartować. Miałam zamiar wystartować na Mistrzostwach Polski Mastersów, ale jestem o 2 miesiące za młoda, także a nuż może uda się zrobić minimum na Mistrzostwa Seniorów i będę miała okazję poczuć tamtą atmosferę. Zobaczymy.
2: Przypomnijmy, że Ewa Rosiak na otwartym stadionie legitymuje się rekordem życiowym skoku w dal z 2016 roku, 6 metrów i 33 centymetry. W hali najdalej skakała 6 metrów i 20 centymetrów. Tutaj też straciła rekord Ostrowa na rzecz Leny Kanickiej, która w styczniu tego roku skoczyła 6 metrów i 29 centymetrów. Rywalizacja znakomitych lekkoatletek, które dzieli różnica 16 lat, może napędzać obie skoczkinie w dal do bicia kolejnych rekordów Ostrowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 8.35 o tej porze na drogach regionu. Jakoś tak spokojniej się zrobiło. Stan Czukowskiego w remoncie w Kaliszu, a jeszcze do tego Złota. I tutaj Adronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Utrudnienia. Droga Krajowa 12 Kalisz Opatówek też utrudnienia. Możliwe objazdy przez Pukinię albo Szałę. Tu remont w ogóle ma się skończyć do końca tego roku. W Ostrowie Wielkopolskim klasztor na Ile Duchowskiego w przebudowie, a jeszcze przebudowa drogi krajowej nr 36. To z kolei za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny, utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tydzień uruchomiono 10 nowych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Pod kontrolą kolejne 100 km dróg. Nowe urządzenia kontrolują te drogi. Ich uruchomienie wpisuje się w rozbudowę systemu, który tylko w pierwszym kwartale tego roku wykrył ponad 344 tysiące przypadków przekroczenia prędkości. To to szerokości i nie spieszcie się na wakacje, bo wiecie, czym to grozi.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
7: Radio C.

miejscu amerykańskiej listy przebojów. To był wyczyn tego dnia. Szczyt zestawienia Billboardu osiągnął kolejny singiel z płyty Bad, piosenka Dirty Diana, a wcześniejsze jedynki z tego albumu to Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel czy Man in the Mirror. Dirty Diana w powtórce 2 lipca 2026. Przy okazji pamiętajcie, film Michael w kinie Centrum przy Łazienej 6, dzisiaj o 20:00.

0: 5,5 minuty pozostało do godziny 9, o 9 zajrzymy do aptek.
1: Tak, zajrzymy do aptek, bo tam zmieniły się zasady realizacji e-recept. Teraz ma być łatwiej.
0: Szczegóły już za kilka minut.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
7: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejsy łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj niebo prawie bezchmurne przez większą część dnia, maksymalnie do 26, a na południu regionu do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Po południu już będzie miejscami porywisty z północnego zachodu i z północy. Ciśnienie spada, a dzisiaj pozostajemy jeszcze pod wpływem klina wyrzu z nad Atlantyku. Z zachodu napływa powietrze polarne, morskie. Sprawdzamy jeszcze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi teraz o słupek rtęci. No i na termometrach oczko 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec o kowbojskich zakupach, zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na mundialu. Mirjam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
5: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o panteonie narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
7: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
8: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
9: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
7: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
10: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
5: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
11: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
5: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Belgia rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Czerwone Diabły pokonały po dogrywce Senegal 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywały 0-2, mówi trener Belgów Rudy Garcia.
13: Après, franchement, en prolongation, c'était...
12: Szczerze mówiąc, w dogrywce wyglądało to jak walka dwóch bokserów. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony i oczywiście dzięki niemu wygraliśmy, ale Senegal zasługiwał na awans tak samo jak my. Niemniej cieszymy się, że to właśnie my awansowaliśmy. bo udało nam się odrobić straty, choć było już naprawdę źle.
13: Revenu de loin, voilà, tout simplement.
12: A do 1/8 finału awansowały też Anglia i USA. Wyspiarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, a Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Obrończyni tytułu zmierzy się o 14:30 z byłą numer 1 na świecie, Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak nieco wcześniej powinien rozpocząć mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jutro o czwartą rundę powalczy zaś Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Tymczasem zwycięzczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w trzech setach. Po prawie 3-godzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon 2 lata temu, a awans do czwartej rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nikolą Bartunkową. W turnieju mężczyzn do trzeciej rundy awansowali już m.in. lider światowego rankingu Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 7-6, 7-6, 6-4. Natomiast Djoko, czyli siedmiokrotny triumfator londyńskiego turnieju, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. To spotkanie trwało zaledwie godzinę i 38 minut i był to najlepszy mecz blisko 40-letniego Serba od wielu miesięcy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 9. Jeżeli podrążacie drogą Pleszew - Chorzew, to uwaga, tutaj awaria i utrudnienia na tej drodze. Opady spowodowały podmycie asfaltu, droga się obsunęła i obniżyła i służby już zostały zadysponowane. Jadą na miejsce naprawiać nawierzchnię. Na kierowców czekają tu utrudnienia. Pleszew - Chorzew, takie rzeczy. A niektórzy mówią, że u nich nie padało.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: 17 minut po godzinie 9, wakacje i to nie zwalnia nas z tego, że repertuar Kina Centrum wciąż dostępny i tutaj naprawdę głośne i piękne, wspaniałe filmy. Gabriela Mizgalska z Kina Centrum już z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cóż tam latem u nas?
2: Tak jak mówisz, latem się dzieje w kinie cały czas, także serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że bilety wakacyjne cały lipiec, cały sierpień w promocyjnej cenie 15 zł. I na normalną salę, i na seanse w Kino Kawka, także warto się wybrać.
1: A dzisiaj warto szczególnie, bo są po raz ostatni dwa tytuły.
2: Najnowszy dramat Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, to o godzinie 16.40 i 18.20 oraz biograficzny dramat muzyczny o królu popu Michaelu Jacksonie, Michael, to o godzinie 20.00.
1: Przedpremierowo już słyszeliśmy trochę zapowiedzi, ale teraz już na stałe w repertuarze, no i premierowo od jutra w Kinie Centrum dwa tytuły.
2: Dla trochę starszych, amerykańska komedia, dramat, zaproszenie. Małżeństwo zaprasza na kolację parę tajemniczych sąsiadów. Zwykła, sympatyczna rozmowa powoli zmienia się w pełną dwuznaczność i grę, a na ekranie zobaczymy same znane twarze w rolach głównych Penelope Cruz, Olivia White, Edward Norton i oczywiście mistrz filmowej komedii Seth Rogen.
1: To wszystko w Kinie Centrum o 20.00 jutro, ale zapraszamy nie tylko na ten film, bo i również na ten dla tych młodszych Minionki i Straszydła.
2: Oczywiście to amerykańska przygodowa komedia, animacja. Żółte stworki zwariowane tym razem będą nagrywać film. Minionki staną się nowymi gwiazdami w Hollywood i jak to mają w zwyczaju, rozpętają tam niezły chaos.
1: Będą mogli się dobrze bawić i starsi, i młodsi, a poza tym jak już trzeba się będzie troszeczkę dłużej zasiąść w fotelach na dłużej i dobrze rozgościć, mamy propozycję taką z seansem kawiarnianym.
2: W sobotę francuska czarna komedia Koniec imprezy w Kino Kawka o godzinie 18.00. Kameralna sala, wygodne kanapy, kawa i ciasto, które na miejscu będzie można zakupić, a do tego dobry film. Tym razem wakacyjny klimat, gdzie będziemy śledzić parę, która wybiera się na spokojny, luksusowy odpoczynek. Na miejscu okazuje się jednak, że między właścicielami posiadłości, w której para się zatrzymała, a osobami pracującymi tam od dawna narasta konflikt, który w końcu musi wybuchnąć.
1: Na te perypetie wskazuje już sam tytuł Koniec imprezy w Kinie Kawka już w sobotę o godzinie 18.00, ale to nie koniec zaproszeń kawiarnianych, bo jeszcze weekend się nie skończył. Jest niedziela.
2: Jest niedziela i tutaj na godzinie 18.00 zapraszam na seans włoskiego dramatu, komedii O czym sobie nie mówimy. Zobaczymy historię pary z wieloletnim stażem, która by trochę rozpalić swój związek, decyduje się na wyjazd do Maroka wraz ze swoimi przyjaciółmi, którzy również są w kryzysie małżeńskim. To opowieść o tajemnicach, kłamstwach, tłumionych emocjach oraz o niebezpiecznych pragnieniach.
1: I o tym wszystkim w Kinie Centrum. No i oczywiście repertuar dostępny na ckiskalisz.pl. Gabi zostawia dla Was wejściówki, także te na seanse kawiarniane. No i będziemy mieć niespodzianki dla Was. Urlopowe, wakacyjne, letnie, jak tylko chcecie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Gabriela Mizgalska z Kina Centrum. Do usłyszenia i do zobaczenia w kinie.
2: Do usłyszenia.

0: Już kolejne minuty dzielą nas od następnego serwisu z kraju i ze świata, to troszkę dłużej, ale z regionu południowej Wielkopolski. Kasia Gurcewicz ponownie w studiu.
1: Można powiedzieć, że to z kraju ze świata, bo będzie i z Kalisza, i z Ostrowa.
0: A, będzie. Będą też napływać różne style muzyczne z całego świata, można powiedzieć, u nas.
1: Tak, bo w Kaliszu zaplanowanych jest szereg koncertów, które będą się odbywać na głównym rynku. Będą one oczywiście darmowe. No i kogo będziemy mogli usłyszeć? O tym powiemy o 9.30.
0: Rozerwujcie wakacyjny letni czas. Szczegóły o 9.30, tak jak mówisz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Reklama.

0: Jest 9.30 i sprawdzamy, co w regionie. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie obwodnica, przetarg wkrótce. W tym serwisie także o muzycznych labiryntach w Kaliszu i nowych władzach KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Szklarka Przygodzicka, posiadająca przeszło 600 mieszkańców miejscowość w gminie Ostrzeszów, będzie miała własną obwodnicę. DW444 w powiecie ostrzeszowskim doczeka się dużej przebudowy, dzięki czemu nowa trasa zostanie poprowadzona poza miejscowością.
3: Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 35 milionów złotych na budowę 4-kilometrowego nowego odcinka drogi wojewódzkiej 444, po to, żeby właśnie ominąć drogę przebiegającą obecnie przez Szklarkę Przygodzicką. W ten sposób poprawiamy bezpieczeństwo. Nowa droga to też nowa jakość. Powstanie tu nowe rondo, będą nowe nawierzchnie i będzie po prostu bezpieczniej.
2: Podkreślał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Jak dodał, przetarg w sprawie realizacji tej inwestycji ma zostać ogłoszony już wkrótce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To będzie wędrówka po wszystkich stylach i gatunkach muzycznych, w którą zabiorą Kaliszan zespoły i soliści rodem z Grodu nad Prosną. W ramach wydarzenia Muzyczne Labirynty na scenie na Głównym Rynku odbędzie się 16 koncertów, które mają sprawić, że letnie wieczory w mieście dadzą wytchnienie od codzienności.
4: Założeniem organizatora jest to, aby występowały nasze lokalne zespoły, aby miały możliwość, okazję do tego, aby zaprezentować się naszej publiczności. Uważam, że grupy muzyczne, które wystąpią, są to zespoły, które należy wspierać, promować i dać im też możliwość do tego, żeby mogły się zaprezentować nie tylko kalisznej publiczności, ale tym wszystkim, którzy tego dnia w Kaliszu będą. Również podczas tych koncertów będzie wydarzenie nawiązujące do obchodów Roku Ptaszyna. Póki co na razie nie chciałbym zdradzić tego, ale to będzie również bardzo duży skład orkiestrowy.
2: Powiedział Rady Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Muzyczne Labirynty to cykl koncertów organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Odbywać się będą większość wakacyjnych czwartków i piątki oraz niektóre soboty, zaczynając od 3 lipca, kiedy to wystąpi Dominika Kosmulska i Tomasz Ratajczak. Udział w koncertach jest bezpłatny, a listę wszystkich wykonawców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Nowy właściciel, dawny prezes i dotychczasowy trener. Z początkiem lipca w klubie KKS Kalisz doszło do zmian w strukturze właścicielskiej i władzach, które mają sprawić, że drużyna piłkarzy szybko powróci do rozgrywek centralnych.
5: Po wielu tygodniach ciszy i medialnych domysłów wreszcie pojawił się oficjalny komunikat o zmianach właścicielskich i organizacyjnych w KKS-ie Kalisz. Od 1 lipca nowym właścicielem klubu został Tomasz Staszak, lokalny przedsiębiorca budowlany, który odkupił udziały od Marcina Antczaka, również związanego z tą branżą. Prywatnie nowy właściciel jest ojcem dwóch dobrze znanych w Kaliszu piłkarzy. 24-letniego Jakuba, który jako obrońca gra w KKS-ie oraz 20-letniego Wiktora, pomocnika występującego w Wiśle Kraków, a w minionym sezonie włoskim Nese. Tymczasem na fotel prezesa klubu powrócił Andrzej Machlański, który w przeszłości zarządzał już kaliskim klubem, a teraz zastąpił Marcina Szymczaka. Wiadomo też, że w nowym sezonie drużynę trójkolorowych nadal będzie prowadził Artur Debbin, który funkcję trenera objął w kwietniu. Przed nowym właścicielem, zarządem i dotychczasowym trenerem stoją bardzo trudne zadania. Po pierwsze, odbudować atmosferę w klubie. Po drugie, zaufanie kibiców. I po trzecie, jak najszybciej wywalczyć awans do rozgrywek na szczeblu centralnym. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Fiu, takie trzy wielkie zadania na raz. Trzymamy kciuki. 25 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w supercenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
11: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
10: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bony na paliwo.
12: Promocja trwa do 31 sierpnia.
10: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
12: Armatura 24P.
0: Reclama.
13: ¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!

0: 7 minut pozostało do godziny 10. Myślimy wprawdzie o wyjazdach wakacyjnych, o letnim odpoczynku, no ale...
1: Ale trzeba też myśleć o tym, co się stanie później, czyli wrzesień, no i te wielkie wydatki na początek roku szkolnego, zwłaszcza rodzice uczniów, którzy są w szkołach średnich, no nie cieszą się chyba z tego września.
0: Ale możecie pomyśleć, że już można składać wnioski w ramach programu Dobry Start i o tym wam przypomnimy o 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Reklama.

0: heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't take it from me, I could be everything, everything.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: 22 stopnie teraz, od 26 do 27 maksymalnie, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj nas czeka, więc bez takich wielkich upałów. Za to pogodny czwartek, lokalnie zachmurzenie małe i umiarkowane, albo w niektórych miejscach nawet bezchmurnie przez większą część dnia. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, po południu będzie miejscami porywisty, wieje z północnego, zachodu i z północy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 10. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
5: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
4: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwach.
6: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
7: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
6: Tak, tak.
7: Sprzątacie?
6: Tak. Tak jak tu pani widzi,
7: cały park.
6: Cały park jest. Działamy ostro.
8: No są drzewa powalone, na Stare Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra było. Nie było widać na 5 metrów nic.
9: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
4: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych, nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. A częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 10 rozpoczynamy niektórzy dopiero teraz dzień, no bo tak jak od rana nie mogliśmy się za bardzo rozkręcić w tym czwartku, to teraz już możemy powiedzieć z całą świadomością, tak, on jest. Chociaż niektórzy pewnie wschód słońca obserwowali od 4:20. Wiesz, że są tacy, którzy pracowali od samego rana. Światowy Dzień UFO dzisiaj, to tak w klimatach zupełnie kosmicznych, i Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Pozdrawiamy wszystkich, którzy sportem się zajmują, no nie tylko tak od treningu. Dzisiaj imieniny Benedykta, Bernarda i Jagody. No i oczywiście mamy sporą dawkę muzyki na 106,4 i zaraz tematy wakacyjne również ruszą.
2: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026, ta niedziela 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

0: co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: No to temat wakacyjny. Najdroższe kraje na wakacje. Gdybyście mieli taki kapryz albo ktoś z waszych znajomych nie wie, co zrobić z pieniędzmi, to proszę. Można nawet i za dzień zapłacić ponad 4000 zł. No pytanie tylko, czy takie odległe miejsca nas interesują i z takimi, a nie innymi warunkami. Liderem zestawienia jest Grenlandia. Jeden dzień pobytu właśnie tu ponad 4000 zł. Ale jakie jeszcze miejsca na podium się znalazły? Brytyjskie Wyspy Dziewicze na drugim miejscu. Od lat słyną z luksusowych kurortów, no i prywatnych wysepek, które przyciągają zamożnych turystów z całego świata. Trzecie najdroższe miejsce świata to Polinezja francuska. No tutaj symbol egzotycznego luksusu to między innymi Bora Bora czy Tahiti. A horrendalne koszty wynikają z ogromnych odległości od większości kontynentów i ograniczonej infrastruktury transportowej. No ale może to być czasem podróż życia, która wymaga tylko wysokiego budżetu. Jeszcze za podium Antarktyda, gdybyście mieli ochotę na taki najzimniejszy i najsłabiej zaludniony kontynent Ziemi, może macie dosyć różnych rzeczy, różnych osób i na przykład tych upałów, no ale tutaj też zaawansowana logistyka, no i trzeba wziąć pod uwagę, że turystyka podlega tu surowym międzynarodowym regulacjom. Malediwy na piątym miejscu, od lat to najbardziej luksusowe miejsce na wakacje, no nic dziwnego, bo prywatne wille na wodzie, ekskluzywne hotele i konieczność korzystania z transferów łodziami zdecydowanie podnoszą koszty pobytu. Najdroższy urlop w Europie i Afryce, zawsze możecie sobie jeszcze pokierować się w stronę Szwajcarii, zawsze jeszcze pozostaje gdzieś Islandia, Norwegia, to też są europejskie koszty życia na wysokim poziomie.

0: Prawdę mówiąc, oni już o miłości marzyć nie muszą, bo mają ją od lat.
1: Dokładnie od 50 lat i teraz czekają na medal, a okazuje się, że na taki medal za długoletnie pożycie małżeńskie trzeba w Kaliszu trochę poczekać.
0: No tak, no ale jak oni już cierpliwie byli ze sobą tyle czasu, to i na ten medal poczekają. 10:30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem...
11: Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia dla Ciebie.

0: Minęła 10.30 i tak dopłynęliśmy do kolejnego momentu, żeby sprawdzić, co w regionie południowej Wielkopolski, a o tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przeżyli ze sobą pół wieku, teraz czekają na medal. W tym serwisie także o zmianach na stacji Biblioteka w Pleszewie, a w sporcie Błaszczyk przed Mistrzostwami Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wspólnie wytrwali pół wieku, teraz muszą uzbroić się w cierpliwość i wytrwać w oczekiwaniu na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu obecnie czeka na niego 121 par, w większości już półtora roku, a jeszcze kilka lat temu procedura trwała najwyżej 8 miesięcy.
3: Obecnie na przyznanie medalu czekają pary, których wnioski zostały złożone od lutego 2025 roku. To oznacza, że opóźnienia dotyczą osób, które śluby brały w 1975 i 1976 roku. W minionym roku takich wniosków do wojewody wielkopolskiego wysłaliśmy 90, w pierwszym półroczu 2026 roku kolejnych 31 par. Informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Żeby otrzymać medal za długoletnie pożycie małżeńskie, w roku jubileuszu 50-lecia para lub za jej zgodą bliscy muszą złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie trafia on do wojewody, a później do Kancelarii Prezydenta RP. Tam prezydent swoim podpisem przyznaje akt nadania medalu i tam powstały opóźnienia. Kancelaria Prezydenta i przestój tłumaczy koniecznością dokładnej weryfikacji wszystkich wniosków, których liczba w ostatnich 2 latach lawinowo wzrosła. Z danych Kancelarii Prezydenta RP wynika, że w latach 1975-1977 zawierano rekordową liczbę małżeństw. Tylko w 1975 było 330 tysięcy ślubów, najwięcej w całym XX wieku. To właśnie przedstawiciele tamtego pokolenia dziś świętują złote gody. Skoro więc tyle ze sobą wytrzymali, muszą też wytrzymać urzędowy zastój. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Na stacji Biblioteka w Pleszewie trwa realizacja projektu Równym Torem, Biblioteka dla Wszystkich, dzięki któremu placówka staje się jeszcze bardziej przyjazna dla osób z różnymi potrzebami. Jedną z najciekawszych nowości jest strefa ciszy w dziale dziecięcym.
4: To przytulne miejsce stworzono przede wszystkim z myślą o dzieciach w spektrum autyzmu. Są tam miękkie poduszki, osłonięte siedziska i słuchawki wyciszające. Zmieniła się także czytelnia, regały ustawiono przy ścianach, dzięki czemu zrobiło się więcej przestrzeni dla osób bywających na wydarzeniach. Wkrótce zostanie uruchomione specjalne stanowisko komputerowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Biblioteka zadbała też o łatwiejsze poruszanie się po budynku. Na schodach pojawiły się kontrastowe oznaczenia, nowe poręcze, a osoby słabowidzące mogą korzystać z totu pointów, które pomagają odnaleźć drogę. Z aplikacji migania mogą z kolei korzystać czytelnicy z niedosłuchem. Dla odwiedzających bibliotekę po raz pierwszy przygotowano krótkie filmy pokazujące, jak dotrzeć do budynku z dworca w Kowalewie, ale też z przystanków busów przy ulicy Kolejowej. Na stronie internetowej biblioteki dostępny jest też wirtualny spacer po książnicy. Już w lipcu przy wejściu pojawi się wrzutnia do zwrotu książek, a finał projektu zaplanowano na wrzesień. W programie jest święto biblioteki dla dzieci, a dla dorosłych spotkania autorskie z ciekawymi i znanymi osobistościami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Za 10 dni rozpoczną się 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. 11 lipca zaplanowano ceremonię otwarcia, a dzień później, jeśli pogoda na to pozwoli, odbędą się pierwsze konkurencje. Wśród 85 pilotów z 22 krajów, którzy wystartują w Michałkowie, jest także Łukasz Błaszczyk, utytułowany pilot Aeroklubu Ostrowskiego i kadry narodowej, który powiedział Radiu Centrum, że na dużych imprezach, które odbywają się na jego terenie, z reguły wypadał dobrze.
5: Powiem szczerze, że podchodzę jakoś tak spokojnie do tych zawodów. Trochę patrzę na statystykę swojego latania z Ostrowa. Ona nie była zła nigdy. Generalnie w Ostrowie latało mi się zawsze na dużych zawodach bardzo dobrze. W 2013 roku to były moje w ogóle pierwsze mistrzostwa duże. To były mistrzostwa Europy. Tutaj byłem trzeci. Mój partner, z którym w tym roku będziemy latali tutaj w Ostrowie w klasie standard, był wtedy drugi. Także to był duży sukces. W 2018 roku byłem piąty. Kolega z teamu Mateusz Siodłoczek, z którymśmy w parze latali, był trzeci.
2: 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie rozegrane zostaną w 3 klasach: klub, standard i 15-metrowej. Potrwają od 11 do 25 lipca. Błaszczyk wystartuje w klasie standard.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 11:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz, Polna 20.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Po opadach awaria drogi, jeżeli chodzi o przejazd Pleszew, Chorzew w powiecie pleszewskim, a jak droga będzie długo nieprzejezdna, na razie nie wiadomo. Informuje Piotr Fabisz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Na miejscu już pracują służby i tutaj działają, a oberwał się asfalt pod wpływem opadów, no i ta nawierzchnia drogi będzie naprawiana. O tym również przeczytacie na facebookowym profilu Radia Centrum. Tu także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ta droga wygląda.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: W takich krytonecznych klimatach Tomek Michalak całkiem nieźle ci idzie, słuchaj, no.
1: Znaczy ja tak nie potrafię jak on, ale będę próbować. Mam całe wakacje na to, żeby z przytupem je zakończyć na przykład w ostatnim dniu sierpnia,
0: i
1: prawda?
0: Parę godzin na to, żeby teraz już sprawdzić, jak ci to idzie. No zobaczymy, jak będzie szło, bo dzisiaj będzie grała awans do trzeciej rundy Wimbledon. Ten temat między innymi w wiadomościach o
1: 11. Oj tak, będziemy podglądać sytuację, jeżeli wydarzy się tam coś naprawdę ważnego, czyli zwycięstwo, damy znać.
0: Tomek Michalak już jest na stanowisku, a dzisiaj przy okazji jest też Dzień Dziennikarza Sportowego, więc tak możesz już przyjmować także życzenia w związku z tym, że te magazyny sportowe tak realizujesz.
1: Ale to cała ekipa sportowa musi, i my przyjmiemy teraz
0: Maciej,
1: taką pozę sportową, właśnie tak.
0: No Paweł też, no to pa, do usłyszenia, a Tomek zostaje.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej, Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie po wczorajszym załamaniu pogody, które jednak nas specjalnie nie zmartwiło po upałach. Dzisiaj wracamy już do takiej przyjemnej aury. Błękit na niebie, bez opadów, ale umiarkowanie ciepło. 23 stopnie mamy teraz, 26 zobaczymy dziś maksymalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
5: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Tak. Ja powiem, ja się czuję bezradny.
4: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka Przemysław Pozowski.
6: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak:
7: wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
6: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
8: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
6: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
4: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa w super cenie, a z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90, łopatka wieprzowa 12,99 i ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł i jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To męskie granie orkiestra na to lato, na te wakacje, nareszcie, 16 minut po 11. To był tytuł utworu oczywiście, ale można tak śmiało powiedzieć o lecie, o wakacjach, które się rozpoczęły pierwszy tydzień, co niektórzy być może już na urlopach. Oj tak, są tacy szczęśliwi, którzy wykorzystują pierwszy słoneczny turnus. Dajcie znać, jak tam czas upływa. Mam nadzieję, że wszystko okej. Ja gram dla was wakacyjnie i nie tylko. Reggae Night, Jimmy Cliff, muzycznie w Radio Centrum. To już teraz.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
5: Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.
4: Radio na wakacje.

0: 11.30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezpłatna komunikacja przedłużona. W tym serwisie także o zakupach, za które konsument nie chciał zapłacić, i mieszkaniach, które powstały w Ostrzeszowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nadal będzie można jeździć za darmo. W Kaliszu o kolejne 2 lata wydłużono bezpłatną komunikację miejską. Żeby móc z niej korzystać, trzeba posiadać kaliską kartę mieszkańca. Wyrobić mogą ją osoby mieszkające i płacące w mieście podatki.
4: Wprowadziliśmy bezpłatną komunikację nie po to, żeby ją likwidować. To program, który rzeczywiście był przyjęty z myślą o mieszkańcach Kalisza, o tym, żeby propagować transport publiczny. Myślę, że to jest jedna z takich wielu przyjaznych dla mieszkańców rzeczy, które udało nam się zrobić, że po mieście dzięki komunikacji publicznej porusza się w tej chwili bardzo dobrze i bezpłatnie. Głównie młodzież, ale również osoby starsze bardzo chętnie z tego korzystają.
2: Powiedział Radio Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. W 2025 roku z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Kaliszu skorzystało 1 329 000 pasażerów. To osoby, które odbiły kartę, bo nie wszyscy rejestrują przejazd. A teraz nie będzie to obowiązkowe w ogóle. Możliwość darmowych przejazdów dla wszystkich posiadaczy kaliskiej karty mieszkańca wprowadzono od 1 stycznia 2023 roku do końca tego roku. Teraz wydłużono usługę do końca 2028.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 43-letni Ostrowianin odpowie za kradzież elektronarzędzi w jednym ze sklepów w Ostrowie. Mężczyzna próbował przechytrzyć ochronę w ten sposób, że spakował do skrzynki narzędziowej wspomniane przedmioty i udał się do kas samoobsługowych. Tam zapłacił tylko za skrzynkę, ale za spakowaną zawartość już nie miał zamiaru. Zauważył to pracownik ochrony sklepu, który ujął 43-latka i przekazał policjantom.
5: 43-latek do skrzynki narzędziowej spakował m.in. motowiertarki, akumulatory i kompresor, po czym zamknął ją opaską zaciskową i udał się do kas samoobsługowych.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 3700 zł. Mężczyzna przyznał się do winy za swoje zachowanie, będzie tłumaczyć się przed sądem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że obecny bilans budownictwa społecznego realizowanego w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych przez Krajowy Zasób Nieruchomości to 2300 oddanych mieszkań oraz ponad 7700, które są w budowie. Wśród zrealizowanych inwestycji znajduje się m.in. ta w Ostrzeszowie.
6: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Kaczorach w powiecie pilskim podkreślała, że społeczne budownictwo to mieszkania w bardzo dobrym standardzie, które są tanie i przeznaczone dla ludzi, których nie stać na kupno mieszkania lub takich, których nie stać na zapłacenie czynszu komercyjnego. Jej zdaniem tego typu budownictwo odpowiada na pilne potrzeby mieszkańców Polski lokalnej. Inwestycje te nie byłyby możliwe, gdyby nie środki z KPO. Łącznie na zwiększenie dostępu do mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach z KPO przeznaczono 725 milionów złotych, z czego 103 miliony złotych trafiły do Wielkopolski. Dzięki temu udało się wybudować m.in. 31 mieszkań w Ostrzeszowie. Jak informuje ministerstwo, do końca roku w Wielkopolsce w ramach budownictwa społecznego ma powstać jeszcze 400 mieszkań. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: To na lato, to na wakacje. Blue System i Leila za kwadrans 12.
1: Radio Centrum i gra gitara.
0: I teraz zupełnie zmieniamy klimat. Chłopaki z Australii dobrze grają i my teraz to udowodnimy. In Excess na gitarze i nie tylko. Need You Tonight.

0: Za 6 minut będzie już godzina 12. No, świat się rozkręcił do tego stopnia, że rozpoczęła się debata nad zakazem używania telefonów, smartfonów także w przedszkolach. Sprawa podobno robi się coraz bardziej poważna, zwłaszcza na poziomie zerówki. Co to się dzieje? Więcej na temat punktualnie o 12 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i ciepło, ale już na pewno nie upalnie. 24 stopnie teraz mamy tyle w Kaliszu, 23 pokazują termometry w Ostrowie i okolicach Krotoszyna, a dziś na południu Wielkopolski maksymalnie do 25 i mnóstwo słońca. Chmury, jeśli się pojawią, to niegroźne. Dziś na pewno nie przyniosą nam już opadów deszczu. Wieje z zachodu momentami nieco mocniej do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu. Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek 5-krotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
5: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
4: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni, Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
6: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
7: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
8: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
4: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
9: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
4: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.
1: Kursy walut.
2: W kantorach o tej porze średnia cena euro to 4,29 zł, dolar amerykański 3,76, frank szwajcarski 4,67 i funt brytyjski 5 zł 2 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
10: Radio na wakacje.

Tak jak słyszeliście, Coco Jumbo raczej gustował w jajecznicy i innych odmianach. Zostawiamy już wakacyjne hity połowy lat 90. No, było to prawie 30 lat temu, nie da się ukryć. I zaglądamy do tego, co nowe, do tego, co na czasie. Najnowsze notowanie listy przebojów top 30, za nami notowanie 1529. Tam na pierwszym miejscu jest Dawid Podsiadło i jego muzyczny sezon. Na drugim męskie granie orkiestra i kawałek nareszcie A Teddy Swims z numerem Mr. Know It All na miejscu trzecim. Oczywiście też mamy dla Was całą masę zupełnie nowych, fajnych propozycji, więc koniecznie zaglądajcie na rc.fm do zakładki Lista Przebojów i tam wybierajcie spośród wielu utworów swoje ulubione. RCFM, zakładka Top 30. Top 30. Tymczasem ten pan jest na miejscu szóstym.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.
5: Radio Centrum.
7: I've been married a long time ago.

0: To muzycznie Elton John, a na zegarach mamy 12:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radny apeluje o pilny remont, w tym serwisie także o zwyczajach przygodzickich bocianów i podróży z przebojami ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pilnego remontu jednego z podwórek w centrum Kalisza domaga się w interpelacji do prezydenta radny Mirosław Gawrysiak. Składam interpelację w sprawie pilnego remontu podwórka mieszczącego się przy ulicy Handlowej 26 z jednoczesną budową nowego parkingu i przylegającego do niego chodnika, pisze w dokumencie Rajca Gawrysiak.
4: Jak zauważa, teren jest w fatalnym stanie i szpeci nie tylko okolice, ale stanowi też realne zagrożenie dla mieszkańców, w szczególności dzieci. Gawrysiak zaznacza, że niebezpieczeństwo stwarzają m.in. wyrastające pnie usuniętych drzew, które mogą stać się przyczyną uszkodzenia parkujących aut w tym miejscu. Rajca prosi prezydenta Kalisza o jak najszybszą interwencję w tej sprawie i wybudowanie tam parkingu z chodnikiem, a jeżeli to możliwe, to stworzenie również specjalnego miejsca relaksu dla mieszkańców. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: O tym, że bociany przynoszą pokarm pisklętom, wie każdy, ale nie każdy wie, że w upalne dni robią potomstwu prysznic. To jedna z ciekawostek zaobserwowana na przestrzeni lat dzięki kamerze zamontowanej na kominie nieczynnej kotłowni przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, gdzie swoje miejsce ma gniazdo Przygody i Dziedzica. Ich trójka potomstwa skończyła już właśnie miesiąc.
5: Są już na tyle duże, że rodzice nie boją się jakichś ataków na nie, ale mogą oboje rodzice polować na zdobycz, a tam trzeba dużej ilości pod małe dzieci. Trzy małe dzioby. Na stronie facebookowej projektu Blisko Bocianów są różne filmiki z takich wydarzeń ciekawych. Póki nie były kamery, to mało kto zdało sobie sprawę, że rodzice potrafią nie tylko karmić, ale również poić albo robić prysznic, po prostu spryskiwać. W upalne dni przynoszą w wolu wodę i robią swoim pisklakom prysznic dla ochłodzenia.
2: Zdradził Radiu Centrum Paweł T. Dolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów. W tym roku przygoda złożyła 5 jaj. Pierwsze próbowały wyrzucić z gniazda bocian atakujący siedlisko i najprawdopodobniej wtedy je uszkodził. Kolejne, które się nie wykluło, mogło być niezalężone.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dramatyczny przebieg miała podróż powrotna młodych ostrowskich żużlowców ze środowych zawodów drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Rzeszowie. W busie doszło do pożaru, spłonął motocykl żużlowy.
6: Do zdarzenia doszło w środku nocy, kilkadziesiąt kilometrów od Ostrowa Wielkopolskiego. Byliśmy już w sumie niedaleko celu podróży, gdy w busie poczuliśmy specyficzny zapach. Zdążyliśmy szybko opuścić auto i gdy otworzyłem tylną klapę, zobaczyłem płomienie. Palił się motocykl i trochę mało sprzętu. Na szczęście pożar udało się ugasić. Straty są, bo motocykl się spalił, ale najważniejsze, że nikomu się nic nie stało, powiedział Radiu Centrum trener ostrowskich żużlowców Tomasz Gapiński. Też od Ostrowia zajęła ex aequo drugie miejsce w zawodach w Rzeszowie, ale podróży powrotnej nie zapomni na długo. Czasu na rozpamiętywanie nie było dużo. Rano ostrowscy żużlowcy pakowali się już na kolejne zawody, bo w czwartek na czterech torach w kraju odbywają się eliminacje młodzieżowych i indywidualnych mistrzostw Polski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To rzeczywiście była podróż z przebojami. Ta żużlowa oczywiście. Panowie, jeżeli przeboje, to zostańcie z tymi, które gramy na 106.4 FM. Będzie zdecydowanie przyjemniej i bezpieczniej. Na szeroką wodę. Roxy Faust teraz za 26 minut będzie 13.

0: Lego.
1: Shakira wie, jak zrobić przebój na wakacje. Ten co prawda ma już kilka lat, ale nadal sprawia, że chce się poruszać bioderkiem i chce się rzucić karteczką urlopową w pracy, prawda? Że od razu biorę 3 tygodnie, od razu miesiąc, w ogóle nie będę się patyczkował. Biorę ile mi dacie. No dobra, nie jest tak wesoło, nie jest tak kolorowo, ale myślę, że wszyscy razem jakoś damy radę. Pogoda też całkiem okej, już nie ma na co narzekać. Teraz jest statystyczna Polska, czyli nie narzekamy na to, że za gorąco i nie narzekamy na to, że za zimno. Dla każdego coś dobrego. Do 13 dużo muzyki dla was będzie m.in. Eternal i BB Ocean.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24P.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Reklama.
12: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

Sia przed 13, a ja zaglądam na moment do stolicy. W wiadomościach o 13 będziemy mówić m.in. o ekorozwiązaniach w Warszawie. Tam do mycia ulic od jakiegoś czasu wykorzystuje się wodę z miejskich basenów.

0: Reklama.
1: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
0: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę więcej chmur teraz nad regionem, ale według synoptyków dzisiaj parasole zostawiamy w domu. Wszystko, co przeciwdeszczowe, też się nam nie przyda. Raczej ten dzień bez opadów. Słońca będzie jeszcze sporo, zwłaszcza późnym popołudniem i wieczorem. Napływa nieco chłodniejsze powietrze, ale temperatura idealna 24, nawet 25 stopni w regionie, a wieczorem około 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów. Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
5: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości, to jest około 20 takich posesji. Trochę takich drobniejszych infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
4: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
6: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
4: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8000 zł. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
7: Dlatego apeluję do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
4: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło po 10 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już siódme takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
8: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
4: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty mamy po 13. No to gramy dalej na lato i na wakacje. Muzyka oczywiście wybrana specjalnie dla was. Fool's Garden.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: punto.
1: To muzyka, jaką lubisz na lato i na wakacje. Juanes w wielkim przeboju sprzed lat. 19 po 13, to ja zaglądam teraz do sieci. Na rc.fm piszemy dla was m.in. o zbliżającej się kolejnej estradzie folkloru. Przed nami druga z trzech tegorocznych estrad. W ten weekend spotykamy się w Koźminku, w parku przy dworku. W niedzielę będzie można tam podziwiać występy tancerzy, śpiewaków oraz oczywiście muzyków ludowych z południowo-wschodniej części naszego regionu Wielkopolski. Będą spektakle o zwyczajach ludowych, będą tradycyjne tańce, będą oczywiście regionalne stroje ludowe i cała masa innych atrakcji, które zawsze towarzyszą estradom folkloru, to targi sztuki ludowej, pokaz regionalnych haftów, koronek oraz rzeźby ludowej. Mnóstwo atrakcji dla was, więc zaglądajcie do Koźminka, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury. W Koźminku właśnie czekają na was, a startujemy w niedzielę punktualnie o godzinie 16.
2: Radio Centrum. I tu, i tam. Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.
5: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
6: Z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

0: Jennifer Lopez z numerem Ain't It Funny. 25 minut po godzinie 13. Za chwilę wiadomości, a w nich m.in. Szklarka Przygodzicka, niewielka miejscowość w gminie Ostrzeszów, będzie miała własną obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej numer 444. O tym powiemy już za moment.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30 i czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie obwodnica, przetarg wkrótce. W tym serwisie także o wypadku w powiecie ostrzeszowskim i nowych władzach KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Szklarka Przygodzicka, posiadająca przeszło 600 mieszkańców miejscowość w gminie Ostrzeszów, będzie miała własną obwodnicę. DW444 w powiecie ostrzeszowskim doczeka się dużej przebudowy, dzięki czemu nowa trasa zostanie poprowadzona poza miejscowością.
4: Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 35 milionów złotych na budowę 4-kilometrowego nowego odcinka drogi wojewódzkiej 444, po to, żeby właśnie ominąć drogę przebiegającą obecnie przez Szklarkę Przygodzicką. W ten sposób poprawiamy bezpieczeństwo. Nowa droga to też nowa jakość. Powstanie tu nowe rondo, będą nowe nawierzchnie i będzie po prostu bezpieczniej.
2: Podkreślał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Jak dodał, przetarg w sprawie realizacji tej inwestycji ma zostać ogłoszony już wkrótce.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 3 osoby ranne w wyniku zderzenia, do którego doszło w środę po południu w Racławicach w powiecie ostrzeszowskim. W akcji ratunkowej konieczne było wykorzystanie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego.
5: Jak wynika z ustaleń, na prostym odcinku drogi powiatowej w terenie zabudowanym kierująca pojazdem marki Volkswagen 25-letnia mieszkanka gminy Kraszewice podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru wyprzedzania nieustalonego pojazdu ciężarowego zjechała na przeciwległy pas ruchu. W wyniku tego doprowadziła do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Dacia, którym kierował 63-letni mieszkaniec gminy Kraszewice.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, rzeczniczka prasowa ostrzeszowskiej policji. W wyniku odniesionych obrażeń kierująca Volkswagenem została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca oraz pasażerka Daci zostali przewiezieni do szpitala w Ostrzeszowie. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą badać ostrzeszowscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Nowy właściciel, dawny prezes i dotychczasowy trener. Z początkiem lipca w klubie KKS Kalisz doszło do zmian w strukturze właścicielskiej i władzach, które mają sprawić, że drużyna piłkarzy szybko powróci do rozgrywek centralnych.
6: Po wielu tygodniach ciszy i medialnych domysłów wreszcie pojawił się oficjalny komunikat o zmianach właścicielskich i organizacyjnych w KKS-ie Kalisz. Od 1 lipca nowym właścicielem klubu został Tomasz Staszak, lokalny przedsiębiorca budowlany, który odkupił udziały od Marcina Antczaka, również związanego z tą branżą. Prywatnie nowy właściciel jest ojcem dwóch dobrze znanych w Kaliszu piłkarzy. 24-letniego Jakuba, który jako obrońca gra w KKS-ie oraz 20-letniego Wiktora, pomocnika występującego w Wiśle Kraków, a w minionym sezonie włoskim Lecce. Tymczasem na fotel prezesa klubu powrócił Andrzej Machlański, który w przeszłości zarządzał już kaliskim klubem, a teraz zastąpił Marcina Szymczaka. Wiadomo też, że w nowym sezonie drużynę trójkolorowych nadal będzie prowadził Artur Debbin, który funkcję trenera objął w kwietniu. Przed nowym właścicielem, zarządem i dotychczasowym trenerem stoją bardzo trudne zadania. Po pierwsze, odbudować atmosferę w klubie. Po drugie, zaufanie kibiców. I po trzecie, jak najszybciej wywalczyć awans do rozgrywek na szczeblu centralnym. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za kwadrans godzina 14, za moment oferty pracy. Dziś jedna oferta dla Was, a później już czas rekomendacji pod numerem 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy, Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Oferta pracy.
2: Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału Karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce kariera. Kontakt osobisty w serwisie lub telefon 661 310 026.
0: Ogłoszenia płatne.
2: Teraz już pora rekomendacji 8800 106 4.

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w supercenie, a z naszej produkcji

0: jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90, łopatka wieprzowa 12,99 i ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł i jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i tak będzie do końca dnia dziś w całej południowej Wielkopolsce. Warunki biometeo są korzystne, a temperatura idealna 25 stopni. Nie za zimno, nie za gorąco. Myślę, że narzekających naprawdę będzie mało. Wieczorem około 20 stopni, wiatr z zachodu do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych, powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi. Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
5: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
4: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
6: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
4: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania ceny, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
7: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
4: Parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I pięknie, wszystkiego dobrego. A ja dla was na początek tej godziny też mam paradę pełną przebojów i artystów. Giovanni Zarella, Słoneczna Italia. Na początek tej godziny, na lato, na wakacje. 4 po 14.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
6: Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

To oczywiście Freddy i grupa Queen. Tymczasem w Kaliszu 121 par czeka na medal za długoletnie pożycie małżeńskie. I prawdopodobnie te pary jeszcze poczekają, a czekają ponad półtora roku. Kilka lat temu procedura trwała zaledwie kilka miesięcy. Co się stało od tego momentu? O tym będziemy mówić m.in. w wiadomościach. Te kolejne już o 14.30.

0: 14:30 w środku tygodnia. Czas na wiadomości. Teraz już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przeżyli ze sobą pół wieku, teraz czekają na medal. W tym serwisie także o zmianach na stacji Biblioteka w Pleszewie, a w sporcie Błaszczyk przed Mistrzostwami Europy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wspólnie wytrwali pół wieku, teraz muszą uzbroić się w cierpliwość i wytrwać w oczekiwaniu na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu obecnie czeka na niego 121 par, większość już ponad półtora roku, a jeszcze kilka lat temu procedura trwała najwyżej 8 miesięcy.
4: Obecnie na przyznanie medalu czekają pary, których wnioski zostały złożone od lutego 2025 roku. To oznacza, że opóźnienia dotyczą osób, które śluby brały w 1975 i 1976 roku. W minionym roku takich wniosków do wojewody wielkopolskiego wysłaliśmy 90, w pierwszym półroczu 2026 roku kolejnych 31 par. Informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Żeby otrzymać medal za długoletnie pożycie małżeńskie, w roku jubileuszu 50-lecia para lub za jej zgodą bliscy muszą złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie trafia on do wojewody, a później do Kancelarii Prezydenta RP. Tam prezydent swoim podpisem przyznaje akt nadania medalu i tam powstały opóźnienia. Kancelaria Prezydenta i przestój tłumaczy koniecznością dokładnej weryfikacji wszystkich wniosków, których liczba w ostatnich 2 latach lawinowo wzrosła. Z danych Kancelarii Prezydenta RP wynika, że w latach 1975-1977 zawierano rekordową liczbę małżeństw. Tylko w 1975 było 330 tysięcy ślubów, najwięcej w całym XX wieku. To właśnie przedstawiciele tamtego pokolenia dziś świętują złote gody. Skoro więc tyle ze sobą wytrzymali, muszą też wytrzymać urzędowy zastój. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na stacji Biblioteka w Pleszewie trwa realizacja projektu Równym Torem – Biblioteka dla Wszystkich, dzięki któremu placówka staje się jeszcze bardziej przyjazna dla osób z różnymi potrzebami. Jedną z najciekawszych nowości jest strefa ciszy w dziale dziecięcym.
5: To przytulne miejsce stworzono przede wszystkim z myślą o dzieciach w spektrum autyzmu. Są tam miękkie poduszki, osłonięte siedziska i słuchawki wyciszające. Zmieniła się także czytelnia, regały ustawiono przy ścianach, dzięki czemu zrobiło się więcej przestrzeni dla osób bywających na wydarzeniach. Wkrótce zostanie uruchomione specjalne stanowisko komputerowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Biblioteka zadbała też o łatwiejsze poruszanie się po budynku. Na schodach pojawiły się kontrastowe oznaczenia, nowe poręcze, a osoby słabowidzące mogą korzystać z totu pointów, które pomagają odnaleźć drogę. Z aplikacji migania mogą z kolei korzystać czytelnicy z niedosłuchem. Dla odwiedzających bibliotekę po raz pierwszy przygotowano krótkie filmy pokazujące, jak dotrzeć do budynku z dworca w Kowalewie, ale też z przystanków busów przy ulicy Kolejowej. Na stronie internetowej biblioteki dostępny jest też wirtualny spacer po Książnicy. Już w lipcu przy wejściu pojawi się wrzutnia do zwrotu książek, a finał projektu zaplanowano na wrzesień. W programie jest święto biblioteki dla dzieci, a dla dorosłych spotkania autorskie z ciekawymi i znanymi osobistościami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Za 10 dni rozpoczną się 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. 11 lipca zaplanowano ceremonię otwarcia, a dzień później, jeśli pogoda na to pozwoli, odbędą się pierwsze konkurencje. Wśród 85 pilotów z 22 krajów, którzy wystartują w Michałkowie, jest także Łukasz Błaszczyk, utytułowany pilot Aeroklubu Ostrowskiego i kadry narodowej, który powiedział Radio Centrum, że na dużych imprezach, które odbywają się na jego terenie, z reguły wypadał dobrze.
6: Powiem szczerze, że podchodzę jakoś tak spokojnie do tych zawodów. Trochę patrzę na statystykę swojego latania z Ostrowa. Ona nie była zła nigdy. Generalnie w Ostrowie latało mi się zawsze na dużych zawodach bardzo dobrze. W 2013 roku to były moje w ogóle pierwsze mistrzostwa duże. To były mistrzostwa Europy. Tutaj byłem trzeci. Mój partner, z którym w tym roku będziemy latali tutaj w Ostrowie w klasie standard, był wtedy drugi. Także to był duży sukces. W 2018 roku byłem piąty. Kolega z teamu, Mateusz Siodłoczek, z którymśmy w parze latali, był trzeci.
2: powiedział Radiocentrum reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego. 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie rozegrane zostaną w trzech klasach: klub, standard i 15-metrowej. Potrwają od 11 do 25 lipca, a Błaszczyk wystartuje w klasie standard.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Smolasty i Doda. Za 12 minut będzie już godzina 15. Dzisiaj jest drugi dzień lipca. Rozpoczęło się już lato na dobre. Wakacje trwają. Pierwszy turnus urlopowy w sanatoriach i nie tylko. Pozdrawiam tych, którzy mają okazję do świętowania. Tych, którzy już może właśnie na urlopach, już gdzieś na wakacjach, choćby w głowie, bo może za kilka dni jakiś wyjazd. Dzisiaj w kalendarzu czwartek mamy na przykład Dzień Dziennikarza Sportowego. Pozdrawiamy wszystkich naszych dziennikarzy sportowych, radiowych i wszystkich tych, którzy właśnie o sporcie informują. Mamy Międzynarodowy Dzień UFO. Proszę poszukiwać na niebie, tylko nie dać się porwać. Chyba że na wakacje życia, no to ewentualnie. A świętuje dzisiaj Bernard, Jagoda oraz Urban. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was na cały dzień.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa w super cenie, a z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90, łopatka wieprzowa 12,90.

0: 9 i ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł i jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczne popołudnie, pogodny wieczór i dość ciepło, ale już oczywiście bez upałów. 25 stopni na termometrze teraz w Kaliszu i okolicy. Wieczorem około 20, a w nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Cały dzień i wieczór bez opadów. Warunki biometeo są korzystne, a na barometrach na ten moment stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów i obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć. Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
5: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
4: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
6: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra, a Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
4: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Tak jak pranie wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
7: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
4: Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie pachnące sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 15. Przez całe wakacje też dostępna dla Was duża porcja dobrego grania. To ruszamy dalej. Janet, już teraz.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: Jeżeli reggae przed weekendem, to tylko to słoneczne. Sunshine Reggae Laid Back. 18 minut mamy po godzinie 15. A ja zaglądam teraz na stronę Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu do Kina Centrum, w którym dziś mamy dla was jeszcze dwie filmowe propozycje. 16.40, 18.20. Do wyboru jedna z godzin seansów Ojczyzna, czyli najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego. Do zobaczenia właśnie dziś jeszcze w Kinie Centrum. A dla miłośników filmu, ale też dobrej muzyki, takiej naprawdę doskonałej muzyki, absolutnej klasyki popu, Michael, czyli filmowa opowieść o życiu i dziedzictwie jednego z najbardziej wpływowych artystów XX wieku, Michael Jackson, o godzinie 20. Do zobaczenia właśnie w Kinie Centrum. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów, ale także dla tych, którzy przy Michaelu Jacksonie po prostu nie jeden utwór przetańczyli. Do zobaczenia to dziś w Kinie Centrum przy Łazienej 6 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Punktualnie 15:30 i już czas na najważniejsze wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezpłatna komunikacja przedłużona. W tym serwisie także o nietypowym zdarzeniu drogowym w Koźminku i mieszkaniach, które powstały w Ostrzyszowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nadal będzie można jeździć za darmo. W Kaliszu o kolejne 2 lata wydłużono bezpłatną komunikację miejską. Żeby móc z niej korzystać, trzeba posiadać kaliską kartę mieszkańca. Wyrobić mogą ją osoby mieszkające i płacące w mieście podatki.
4: Wprowadziliśmy bezpłatną komunikację nie po to, żeby ją likwidować. To program, który rzeczywiście był przyjęty z myślą o mieszkańcach Kalisza, o tym, żeby propagować transport publiczny. Myślę, że to jest jedna z takich wielu przyjaznych dla mieszkańców rzeczy, które udało nam się zrobić, że po mieście dzięki komunikacji publicznej porusza się w tej chwili bardzo dobrze i bezpłatnie. Głównie młodzież, ale również osoby starsze bardzo chętnie z tego korzystają.
2: Powiedział Rady Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. W 2025 roku z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Kaliszu skorzystało 1 329 000 pasażerów. To osoby, które odbiły kartę, bo nie wszyscy rejestrują przejazd. A teraz nie będzie to obowiązkowe w ogóle. Możliwość darmowych przejazdów dla wszystkich posiadaczy kaliskiej karty mieszkańca wprowadzono od 1 stycznia 2023 roku do końca tego roku. Teraz wydłużono usługę do końca 2028 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nietypowe zdarzenie w Koźminku. Wczoraj przed południem z ciężarówki przejeżdżającej przez tę miejscowość w powiecie kaliskim wysypały się indycze truchła.
5: Z ustaleń policjantów wynika, że burta pojazdu ciężarowego, na którym przewożone były padłe indyki, uległa uszkodzeniu i otworzyła się. Z wywrotki na jezdnię wysypał się przewożony ładunek.
2: Powiedziała Rady Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Powiatowy lekarz weterynarii przestrzega, trzeba zachować w takim przypadku szczególną ostrożność.
6: W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, że samochodów, które przewożą materiał kategorii trzeciej, czyli najczęściej zwierzęta padłe, czy uduszone, czy w przypadku wystąpienia jakiejś choroby zakaźnej, no należy nie podchodzić do takich zwierząt, nie zbliżać się, zawiadomić służby, głównie policję, która zabezpieczy ten materiał i należy zachować oczywiście jak największą ostrożność.
2: Powiedział Radio Centrum lekarz weterynarii Miłosz Bąkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu. Zdarzenie będą badać służby weterynaryjne i policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że obecny bilans budownictwa społecznego realizowanego w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych przez Krajowy Zasób Nieruchomości to 2300 oddanych mieszkań oraz ponad 7700, które są w budowie. Wśród zrealizowanych inwestycji znajduje się m.in. ta w Ostrzyszowie.
7: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Kaczorach w powiecie pilskim podkreślała, że społeczne budownictwo to mieszkania w bardzo dobrym standardzie, które są tanie i przeznaczone dla ludzi, których nie stać na kupno mieszkania lub takich, których nie stać na zapłacenie czynszu komercyjnego. Jej zdaniem tego typu budownictwo odpowiada na pilne potrzeby mieszkańców Polski lokalnej. Inwestycje te nie byłyby możliwe, gdyby nie środki z KPO. Łącznie na zwiększenie dostępu do mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach z KPO przeznaczono 725 milionów złotych, z czego 103 miliony złotych trafiły do Wielkopolski. Dzięki temu udało się wybudować m.in. 31 mieszkań w Ostrzyszowie. Jak informuje ministerstwo, do końca roku w Wielkopolsce w ramach budownictwa społecznego ma powstać jeszcze 400 mieszkań. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie 16. Rozpoczynamy od tego, co aktualne tu i teraz. Nadal mamy utrudnienia po kolizji w Pleszewie pod Górna Krzywoustego. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe, na szczęście bez osób poszkodowanych, ale jeszcze sporo problemów w tej okolicy, więc proszę omijać. Teraz już wyjeżdżamy na drogi krajowe. Sprawdzamy sytuację. 11 w całym regionie przejezdna. Droga numer 12 byłaby przejezdna, gdyby nie ten jedyny odcinek w kierunku Opatówka z Duny. Opatówek tutaj tutaj nadal oczywiście trwają intensywne prace drogowe. Są ograniczenia prędkości, jest tymczasowa organizacja ruchu i korki w godzinach szczytu gwarantowane. Droga numer 36 przejezdna, ale na wysokości Lamek nadal jeszcze drogowcy pracują. Zacharzew tutaj też robi się miejscami w godzinach szczytu tłoczno. Zaglądamy teraz do centrum Kalisza. W Kaliszu oczywiście trwają prace związane z przebudową Dobrzeckiej, Świętego Michała i także drogowcy zaczynają remont od ulicy Stanczukowskiego. Tam już pierwsze prace się rozpoczęły. Złota także na długim odcinku jest jednokierunkowa, proszę o tym pamiętać. Ostrów Wielkopolski, w przebudowie nadal mamy Klasztorną, a to co niekoniecznie bawi kierowców, to przebudowa ulicy Leduchowskiego. Tam zdecydowanie więcej problemów niż na Klasztornej, bo od krzyżówki z Piłsudskiego do Strzeleckiej mamy zwężenia, ekipy drogowe, ciężki sprzęt i ograniczenia prędkości. Za informacje dziękujemy naszym słuchaczom. Oczywiście, jeżeli jesteście w drodze, dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem już nie obowiązuje rządowy program CPN. To oczywiście odczuliśmy wczoraj na stacjach paliw, kiedy cena 95, czy też no właśnie diesla wzrosła prawie o złotówkę. Czy to się zmieni? Nie będzie już programów osłonowych, ale zdaniem ekspertów sytuacja w okolicach Cieśniny Ormus normuje się na tyle, że możemy spodziewać się obniżek w ciągu najbliższych kilku tygodni, nawet o 20-30 groszy na litrze.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Reklama.
4: Radio Centrum 106,4 FM.
5: Radio na wakacje.

0: To jest Wiktor Waligura, to jest jego nowy numer w Radiu Centrum na lato i na wakacje. Za 7 minut 16, skoro lato, to i oczywiście fani pływania się uruchomili i sprawdzam dla was, gdzie można się kąpać bez żadnych utrudnień, gdzie można to zrobić bezpiecznie, bo to jest ważna sprawa. Wiemy już na pewno, że jest dostępne dla was kąpielisko na przykład w Gołuchowie, tam można się kąpać, woda przebadana. Podobnie jest także w Ostrowie Wielkopolskim na Piaskach Szczygliczce, również Raszków, tam zbiornik wodny Kąpielka w Pogrzybowie dokładnie jest dla was dostępny. Kąpać można się także według tych najnowszych badań sanepidu przeprowadzonych pod koniec czerwca w Antoninie, w Ostrzeszowie oraz również kąpielisko gminne Brzeziny was zaprasza już od 1 lipca. A więc do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam. Reklama.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Po fali upałów mamy teraz pogodę idealną do życia dla większości z nas. 25 stopni teraz na termometrze w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. Wieczór też będzie pogodny, ciepły, 20 stopni, a w nocy przyjemne 16-17, czyli idealnie do spania. Warunki biometeo są korzystne, to zmieniło się po wielu dniach, a na barometrach nadal ciśnienie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów. Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
4: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
6: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
7: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
6: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
8: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
6: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
4: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.
1: Kursy walut.
2: Czy rekordy padają też w kantorach? Sprawdzamy. Średnia cena euro to 4 zł 28 groszy, a dolara amerykańskiego 3,74, więc jest stabilnie. Frank szwajcarski 4,66 i jeszcze funt brytyjski równa 5.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już 4 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
4: Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Pamiętaj mnie.
1: To Sarsa. Oj, pamiętamy Sarsę z wielkich przebojów sprzed kilku lat i cieszymy się, że Sarsa powraca z nowym numerem zatytułowanym Czy będziemy się pamiętać? Gdyby tak się stało, że wam wpadł gdzieś do głowy ten numer i go zapamiętaliście, to pamiętajcie, że Sarsę możecie wspierać. Głosujcie na kolejne notowanie Top 30. Ten numer Sarsy jest w zestawie propozycji. Tam w ogóle dużo nowej polskiej muzyki. Jest Jeremi Sikorski, jest Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Jest także Gibbs, Ego i For Money z numerem Ostatni Dzień Lata na Wakacje, no i Wiktor Waligura z nowym kawałkiem To Jest To. Wybierajcie spośród swoich ulubionych. rc.fm. A to z kolei zupełnie inny numer, także na wakacje. Słodkich snów na całe lato. Sweet Dreams, Euryth Mix.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Informacja dla kierowców podróżujących teraz po Kaliszu. Doszło do potrącenia przy ulicy Poznańskiej niedaleko Ronda, a więc Poznańska i Rondo Solidarności. Tam w tej okolicy teraz są utrudnienia. Potrącenie kobiety właśnie na wysokości ulicy Poznańskiej, tuż przy dojeździe do Ronda. Na miejscu pracują odpowiednie służby i oczywiście ruch odbywa się teraz z utrudnieniami, co także informują nas kierowcy, w szczególności za korkowaniem. Zablokowała się ulica Piłsudskiego, która stoi już właściwie od Złotej w kierunku Ronda Solidarności. Uważajcie na siebie, a jeżeli jesteście w okolicy, dajcie znać, jak wygląda sytuacja. 62 503 1064 to wasz numer telefonu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w supercenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
5: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek Lato.

0: Prawie 16.30, czas na wiadomości. Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radny apeluje o pilny remont, w tym serwisie także o zwyczajach przygodzickich bocianów, a w sporcie rywalizacja dwóch ostrowianek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pilnego remontu jednego z podwórek w centrum Kalisza domaga się w interpelacji do prezydenta radny Mirosław Gabrysiak. Składam interpelację w sprawie pilnego remontu podwórka mieszczącego się przy ulicy Handlowej 26 z jednoczesną budową nowego parkingu i przylegającego do niego chodnika, pisze w dokumencie Rajca Gabrysiak.
4: Jak zauważa, teren jest w fatalnym stanie i szpeci nie tylko okolice, ale stanowi też realne zagrożenie dla mieszkańców, w szczególności dzieci. Gabrysiak zaznacza, że niebezpieczeństwo stwarzają m.in. wyrastające pnie usuniętych drzew, które mogą stać się przyczyną uszkodzenia parkujących aut w tym miejscu. Rajca prosi prezydenta Kalisza o jak najszybszą interwencję w tej sprawie i wybudowanie tam parkingu z chodnikiem, a jeżeli to możliwe, to stworzenie również specjalnego miejsca relaksu dla mieszkańców. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: O tym, że bociany przynoszą pokarm pisklętom, wie każdy, ale nie każdy wie, że w upalne dni robią potomstwo prysznic. To jedna z ciekawostek zaobserwowana na przestrzeni lat dzięki kamerze zamontowanej na kominie nieczynnej kotłowni przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, gdzie swoje gniazdo ma przygoda i dziedzic. Ich trójka potomstwa skończyła już właśnie miesiąc.
5: Są już na tyle duże, że rodzice nie boją się jakichś ataków na nie, ale mogą oboje rodzice polować na zdobycz, a tam trzeba dużej ilości pod małe dzioby, pod trzy małe dzioby. Na stronie facebookowej projektu Blisko Bocianów są różne filmiki z takich wydarzeń ciekawych. Póki nie były kamery, to mało kto zdało sobie sprawę, że rodzice potrafią nie tylko karmić, ale również poić albo robić prysznic, po prostu spryskiwać. W upalne dni przynoszą wolu wodę i robią swoim pisklakom prysznic dla ochłodzenia.
2: Zdradził Radio Centrum Paweł Tedolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów. W tym roku przygoda złożyła 5 jaj. Pierwsze próbował wyrzucić z gniazda bocian atakujący siedlisko i najprawdopodobniej wtedy je uszkodził. Kolejne, które się nie wykluło, mogło być niezalężone. Jej powrót na skocznie wzbudził dużą sensację, wszak ostatni raz rywalizowała 9 lat temu. Przez wiele lat była posiadaczką rekordu Ostrowa w skoku w dal, który odebrała jej przed rokiem znacznie młodsza koleżanka ze Stali Ostrów, Lena Kanicka, skacząc 6 metrów i 44 centymetry. Mowa o Ewie Rosiak, jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii ostrowskiej królowej sportu, która wróciła do rywalizacji i jak powiedziała Radio Centrum, chciałaby jeszcze wystartować w zawodach w tym sezonie.
6: Bardzo kibicuję Lence. Lenka akurat ma mój rekord, ale myślę, że jeszcze będziemy się o niego biły. Nie wiem, czy w tym sezonie zobaczymy, jak to wyjdzie, ale życzę sobie tego, żebyśmy jeszcze go w sobie wzajemnie odbierały.
7: To powrót na dłuższe skakanie, czy taki epizod?
6: Jeszcze w tym sezonie będę chciała gdzieś wystartować. Miałam zamiar wystartować na Mistrzostwach Polski Mastersów, ale jestem o 2 miesiące za młoda, także a nuż może uda się zrobić minimum na Mistrzostwa Seniorów i będę miała okazję poczuć tamtą atmosferę. Zobaczymy.
2: Przypomnijmy, że Ewa Rosiak na otwartym stadionie legitymuje się rekordem życiowym skoków dal z 2016 roku, 6 metrów i 33 centymetry. W hali najdalej skakała 6 metrów i 20 centymetrów. Tutaj też straciła rekord Ostrowa na rzecz Leny Kanickiej, która w styczniu tego roku skoczyła 6 metrów i 29 centymetrów. Rywalizacja znakomitych lekkoatletek, które dzieli jej różnica 16 lat, może napędzać obie skoczkinie w dal do bicia kolejnych rekordów Ostrowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Tym razem rozpoczynamy od Kalisza, gdzie mamy utrudnienia po potrąceniu kobiety na ulicy Poznańskiej w bliskiej okolicy Ronda Solidarności. No i tam teraz korkuje nam się przede wszystkim dojazd do tego ronda od strony ulicy Piłsudskiego. Kierowcy stoją jeszcze przed rondem Żołnierzy Niezłomnych, czyli Krzyżówka ze Złotą i dalej już duży, duży fragment w korku aż do Ronda Solidarności. Jeżeli możecie, to omijajcie te okolice, na pewno zyskacie kilka, jeśli nie kilka. kilkanaście minut. Ponadto po Kaliszu pojeździmy bez większych utrudnień. Trochę więcej aut na Majkowskiej, Wojska Polskiego, Stawiszyńska. To skrzyżowanie też jest przejezdne, aczkolwiek tam 2-3 zmiany świateł przed wami. Trasa między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim przejezdna, nie ma problemów. Po Ostrowie też jeździcie bez większych utrudnień. Poza ulicą Leduchowskiego, która nadal jest w wielu punktach rozkopana, proszę uważać na ekipy i ciężki sprzęt między ulicą Strzelecką a Piłsudskiego. Tutaj najwięcej pracy właśnie. Podobnie także na Klasztornej, nadal w rozbudowie. Sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach krajowych. Poza utrudnieniami, między innymi na 12 w Zdunach i okolicach Opatówka, wszystkie krajówki w regionie przejezdne.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem zagęszcza się sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Z początkiem lata uruchomiono kolejnych 10 takich odcinków, a więc na wakacje będzie patrolowanych kolejnych 100 kilometrów polskich dróg. I tam będą wychwytywani ci, którzy kręcą na solidnym gazie kolejne kilometry.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Za 10 minut godzina 17. W wiadomościach o wygranej Igi Świątek na Wimbledonie. To było szybkie zwycięstwo naszej tenisistki. Ile wygrała? O tym powiemy już za kilka minut. Będziemy także mówić o wecie prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Także to jest ustawa o prawach i obowiązkach ucznia. O tym powiemy punktualnie o godzinie 17. No, coś czuję, będzie dyskutowane.
1: Radio Centrum. Słuchasz

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa w supercenie, a z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90, łopatka wieprzowa 12,99 i ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł i jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
4: Za chwilę 17, po 17 o lato, wakacje zadba Marzanna Forysiak. Będzie dużo muzyki i trochę niespodzianek również, więc zostańcie z Radiem Centrum. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tomek Michalak, do usłyszenia, cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Metr radiowy termometr w cieniu pokazuje 26 stopni, a ile mamy ciśnienia? 1017 ciśnienie spada. Wiatr delikatny 20 km na godzinę. Dzisiaj przez cały dzień piękne słońce, żadnych niespodzianek. Po południu wiatr może być miejscami porywisty, północno-zachodni i północny, ale to raczej miła niespodzianka.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest weto prezydenta do ustawy o Rzeczniku Praw Ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju i szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie. Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
4: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
5: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
4: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
3: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
6: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
7: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
6: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą. Wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
7: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
6: Ja na pewno.
8: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
9: Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
3: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to liczymy na więcej. Apetyty rosną. 5 minut po godzinie 17. Mam nadzieję, że wasze apetyty na dobre popołudnie lipcowe też są duże. Marzanna Ferusiak, dzień dobry.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
1: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Mamo! Będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.

0: 20 minut po 17. Mam nadzieję, że towarzyszycie nam teraz albo w drodze do domu, albo podczas pracy, albo po prostu odpoczywając. Przed nami kolejne godziny z dobrą muzyką, letnimi hitami. Coraz bliżej do weekendu. Dziś jest czwartek, 2 lipca 2026 rok, 183 dzień roku. Do jego końca zostały nam 182 dni. Słońce wzeszło dziś o 4:20, a zajdzie o 21:00, więc przed nami jeszcze długie letnie popołudnie, naprawdę z piękną pogodą. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Światowy Dzień UFO. Jeśli wierzycie, że gdzieś tam we wszechświecie nie jesteśmy sami, to może warto dzisiaj spojrzeć wieczorem w niebo. Obchodzimy także Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. No, redakcyjnym kolegom, którzy z pasją relacjonują sportowe emocje, życzę samych ciekawych wydarzeń i niezapomnianych transmisji, a imieniny obchodzą dzisiaj Benedykt, Bernard i Jagoda. Wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenie. Mam dla Was oczywiście również upominek muzyczny. Zanim spadnie deszcz, Kuban, Mrozu i Faust.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: pani spadnie też.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Reklama.
2: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
6: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.
7: Od rocka i jazzu przez pop aż po brzmienia alternatywne. Jedno wydarzenie, 16 koncertów, przed nami muzyczne labirynty. Powiemy o tym wydarzeniu w wiadomościach o 17:30.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 17.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie obwodnica, przetarg wkrótce. W tym serwisie także o muzycznych labiryntach w Kaliszu i nowych władzach KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Szklarka Przygodzicka, posiadająca przeszło 600 mieszkańców miejscowość w gminie Ostrzeszów, będzie miała własną obwodnicę. DW-444 w powiecie ostrzeszowskim doczeka się dużej przebudowy, dzięki czemu nowa trasa zostanie poprowadzona poza miejscowością.
3: Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 35 milionów złotych na budowę 4-kilometrowego nowego odcinka drogi wojewódzkiej 444, po to, żeby właśnie ominąć drogę przebiegającą obecnie przez Szklarkę Przygodzicką. W ten sposób poprawiamy bezpieczeństwo. Nowa droga to też nowa jakość. Powstanie tu nowe rondo, będą nowe nawierzchnie i będzie po prostu bezpieczniej.
2: Podkreślał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Jak dodał, przetarg w sprawie realizacji tej inwestycji ma zostać ogłoszony już wkrótce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To będzie wędrówka po wszystkich stylach i gatunkach muzycznych, w którą zabiorą Kaliszan zespoły i soliści rodem z Grodu nad Prosną. W ramach wydarzenia Muzyczne Labirynty na scenie na głównym rynku odbędzie się 16 koncertów, które mają sprawić, że letnie wieczory w mieście dadzą wytchnienie od codzienności.
4: Założeniem organizatora jest to, aby występowały nasze lokalne zespoły, aby miały możliwość, okazję do tego, aby zaprezentować się naszej publiczności. Uważam, że grupy muzyczne, które wystąpią, są to zespoły, które należy wspierać, promować i dać im też możliwość do tego, żeby mogły się zaprezentować nie tylko kalickiej publiczności, ale tym wszystkim, którzy tego dnia w Kaliszu będą. Również podczas tych koncertów będzie wydarzenie nawiązujące do obchodów Roku Ptaszyna. Póki co na razie nie chciałbym zdradzić tego, ale to będzie również bardzo duży skład orkiestrowy.
2: Powiedział Rady Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Muzyczne labirynty to cykl koncertów organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Odbywać się będą w większość wakacyjnych czwartków i piątki oraz niektóre soboty, zaczynając od 3 lipca, kiedy to wystąpi Dominika Kosmulska i Tomasz Ratajczak. Udział w koncertach jest bezpłatny, a listę wszystkich wykonawców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Nowy właściciel, dawny prezes i dotychczasowy trener. Z początkiem lipca w klubie KKS Kalisz doszło do zmian w strukturze właścicielskiej i władzach, które mają sprawić, że drużyna piłkarzy szybko powróci do rozgrywek centralnych.
5: Po wielu tygodniach ciszy i medialnych domysłów wreszcie pojawił się oficjalny komunikat o zmianach właścicielskich i organizacyjnych w KKS-ie Kalisz. Od 1 lipca nowym właścicielem klubu został Tomasz Staszak, lokalny przedsiębiorca budowlany, który odkupił udziały od Marcina Antczaka, również związanego z tą branżą. Prywatnie nowy właściciel jest ojcem dwóch dobrze znanych w Kaliszu piłkarzy. 24-letniego Jakuba, który jako obrońca gra w KKS-ie oraz 20-letniego Wiktora, pomocnika występującego w Wiśle Kraków, a w minionym sezonie włoskim Lecce. Tymczasem na fotel prezesa klubu powrócił Andrzej Machlański, który w przeszłości zarządzał już kaliskim klubem, a teraz zastąpił Marcina Szymczaka. Wiadomo też, że w nowym sezonie drużynę trójkolorowych nadal będzie prowadził Artur Debbin, który funkcję trenera objął w kwietniu. Przed nowym właścicielem, zarządem i dotychczasowym trenerem stoją bardzo trudne zadania. Po pierwsze, odbudować atmosferę w klubie. Po drugie, zaufanie kibiców. I po trzecie, jak najszybciej wywalczyć awans do rozgrywek na szczeblu centralnym. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Sprawdzamy popołudniową, czwartkową sytuację na drogach. No nie jest tak najgorzej. Są takie miejsca, gdzie trzeba trochę cierpliwości, ale spokojnie do przodu. W Kaliszu uważajcie na przystanku autobusowym przy Górnośląskiej w pobliżu Serbinowskiej. Tam autobusy mogą blokować jeden pas. Trwają też roboty na Asnyka przy Kościele oraz przebudowa Dobrzyckiej Świętego Michała. No i ulica Złota cały czas pozostaje jednokierunkowa. Na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem cały czas obowiązują zwężenia, ograniczenie do 40. Warto rozważyć objazd przez Tłukinie lub Szałę. W Ostrowie Wrocławie trwają przebudowy ulic Klasztornej i Leduchowskiego, a za miastem w stronę Krotoszyna na krajówce numer 36 mamy ruch wahadłowy. Z kolei w Pleszewie utrudnienia na drodze do Chorzewa po podmyciu jezdni. Mamy też zmian organizacji ruchu na kilku ulicach w związku z prowadzonymi inwestycjami.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupalis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Podróż na Półwysep Helski w sezonie letnim często wiąże się z wielogodzinnymi korkami. Kto jechał, ten wie. Alternatywą dla zmęczonych kierowców ma być nowy, szybki katamaran uruchomiony przez Żeglugę Gdańską, który pokonuje trasę z Sopotu na Hel w zaledwie 45 minut.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty 18.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Kamil Bańkszak zakończył udział w wielkoszlemowym Wimbledonie 2026. Na drugiej rundzie Polak przegrał z Amerykaninem Zacharym Sidem. Tym razem nie powtórzy wyczynu sprzed roku, gdy dotarł w Londynie aż do czwartej rundy. Za to Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu. Kolejną rywalką obrończyni tytułu będzie rozstawiona z numerem 29 Aleksandra Ela. No, w ubiegłym roku Polka doznała zaskakującej porażki z Filipinką, a teraz czeka ich spotkanie na trawiastej nawierzchni i oby się oczywiście skończyło jak najlepiej dla Igi.
1: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid, który przyspiesza w 3 sekundy do setki, a w 90% jego części zaprojektowali sami. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejsy łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Upały się już usunęły. Jutro z północnego zachodu napłynie do nas powietrze nieco chłodniejsze. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a poza tym naprawdę sporo słońca. Temperatura maksymalna do 23 stopni, więc bardzo przyjemnie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
3: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
5: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
3: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
6: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają, za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump, ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
3: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. No ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą, która dziś wygrała z Australiką Mają Joint 3-6, 6-2 i 6-0. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie jutro zmierzy się z Amerykaninem Tomim Bolem. Rekordowy transfer w Premier League, grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów, Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. W nocy do 1/8 finału awansowały także Belgia oraz USA. A dziś wieczorem i w nocy aż 5 europejskich drużyn powalczy awans do 1/8 finału. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. O czym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
8: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
7: A jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1/16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Australia z Egiptem, a Kolumbia z Ganą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Bardzo egzotyczny ten mundial w tym roku. 6 minut po godzinie 18:00.

0: Reklama. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Zakupy tylko w Społem. Aksa. Paluszki beskidzkie. Minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia.

0: na błysk są drugi singiel zapowiadający nadchodzący jesienny piąty już studyjny album Dawida Podsiadły. Utwór wywołał ogromne poruszenie zarówno ze względu na filmowe inspiracje, jak i burzę wokół wykorzystania sztucznej inteligencji w teledysku. A bezpośrednią inspiracją dla piosenki i klipu był znany film Zakochany bez pamięci z Jimem Carreyem i Kate Winslet w rolach głównych. A jedynką ostatniego zestawienia Top 30 jest pierwszy singiel promujący nową płytę Sezon. Jeśli na błysk też trafia wasz muzyczny gust, no to kliknijcie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 50. rocznica ślubu, złote gody. Żeby uczcić ten jubileusz, trzeba zgłosić się do lokalnego urzędu stanu cywilnego. Można wtedy otrzymać państwowy medal za długoletnie pożycie małżeńskie. No niestety trzeba na to wszystko trochę poczekać. Jak długo? Posłuchajcie w wiadomościach o 18:30.

0: 18.30, wiadomości z południowej Wielkopolski i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przeżyli ze sobą pół wieku, teraz czekają na medal. W tym serwisie także o zmianach na stacji Biblioteka w Pleszewie, a w sporcie Błaszczyk przed Mistrzostwami Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wspólnie wytrwali pół wieku, teraz muszą uzbroić się w cierpliwość i wytrwać w oczekiwaniu na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu obecnie czeka na niego 121 par, w większości już półtora roku, a jeszcze kilka lat temu procedura trwała najwyżej 8 miesięcy.
3: Obecnie na przyznanie medalu czekają pary, których wnioski zostały złożone od lutego 2025 roku. To oznacza, że opóźnienia dotyczą osób, które śluby brały w 1975 i 1976 roku. W minionym roku takich wniosków do wojewody wielkopolskiego wysłaliśmy 90, w pierwszym półroczu 2026 roku kolejnych 31 par, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Żeby otrzymać medal za długoletnie pożycie małżeńskie w roku jubileuszu 50-lecia, para lub za jej zgodą bliscy muszą złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie trafia on do wojewody, a później do Kancelarii Prezydenta RP. Tam prezydent swoim podpisem przyznaje akt nadania medalu i tam powstały opóźnienia. Kancelaria Prezydenta i przestój tłumaczy koniecznością dokładnej weryfikacji wszystkich wniosków, których liczba w ostatnich dwóch latach lawinowo wzrosła. Z danych Kancelarii Prezydenta RP wynika, że w latach 1975-1977 zawierano rekordową liczbę małżeństw. Tylko w 1975 było 330 tysięcy ślubów. Najwięcej w całym XX wieku. To właśnie przedstawiciele tamtego pokolenia dziś świętują złote gody. Skoro więc tyle ze sobą wytrzymali, muszą też wytrzymać urzędowy zastój. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Na stacji Biblioteka w Pleszewie trwa realizacja projektu Równym Torem, Biblioteka dla Wszystkich, dzięki któremu placówka staje się jeszcze bardziej przyjazna dla osób z różnymi potrzebami. Jedną z najciekawszych nowości jest strefa ciszy w dziale dziecięcym.
4: To przytulne miejsce stworzono przede wszystkim z myślą o dzieciach w spektrum autyzmu. Są tam miękkie poduszki, osłonięte siedziska i słuchawki wyciszające. Zmieniła się także czytelnia, regały ustawiono przy ścianie, dzięki czemu zrobiło się więcej przestrzeni dla osób bywających na wydarzeniach. Wkrótce zostanie uruchomione specjalne stanowisko komputerowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Biblioteka zadbała też o łatwiejsze poruszanie się po budynku. Na schodach pojawiły się kontrastowe oznaczenia, nowe poręcze, a osoby słabowidzące mogą korzystać z totu pointów, które pomagają odnaleźć drogę. Z aplikacji migania mogą z kolei korzystać czytelnicy z niedosłuchem. Dla odwiedzających bibliotekę po raz pierwszy przygotowano krótkie filmy pokazujące, jak dotrzeć do budynku z dworca w Kowalewie, ale też z przystanków busów przy ulicy Kolejowej. Na stronie internetowej biblioteki dostępny jest też wirtualny spacer po książnicy. Już w lipcu przy wejściu pojawi się wrzutnia do zwrotu książek, a finał projektu zaplanowano na wrzesień. W programie jest święto biblioteki dla dzieci, a dla dorosłych spotkania autorskie z ciekawymi i znanymi osobistościami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Za 10 dni rozpoczną się 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. 11 lipca zaplanowano ceremonię otwarcia, a dzień później, jeśli pogoda na to pozwoli, odbędą się pierwsze konkurencje. Wśród 85 pilotów z 22 krajów, którzy wystartują w Michałkowie, jest także Łukasz Błaszczyk, utytułowany pilot Aeroklubu Ostrowskiego i kadry narodowej, który powiedział Radiu Centrum, że na dużych imprezach, które odbywają się na jego terenie, z reguły wypadał dobrze.
5: Powiem szczerze, że podchodzę jakoś tak spokojnie do tych zawodów. Trochę patrzę na statystykę swojego latania z Ostrowa. Ona nie była zła nigdy. Generalnie w Ostrowie latało mi się zawsze na dużych zawodach bardzo dobrze. W 2013 roku to były moje w ogóle pierwsze mistrzostwa duże. To były mistrzostwa Europy. Tutaj byłem trzeci. Mój partner, z którym w tym roku będziemy latali tutaj w Ostrowie w klasie standard, był wtedy drugi. Także to był duży sukces. W 2018 roku byłem piąty. Kolega z teamu, Mateusz Siodłoczek, z którymśmy w parze latali, był trzeci.
2: 24. szybowcowe mistrzostwa Europy w Michałkowie rozegrane zostaną w trzech klasach. Klub, standard i 15-metrowej. Potrwają od 11 do 25 lipca. Błaszczyk wystartuje w klasie standard.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

0: Wakacyjne wjazdy bez tego elementu garderoby na pewno się udają, ale czy będą takie przyjemne? Już za chwilę do zdobycia radiowa czapeczka. Powoli rozejrzyjcie się, gdzie leży wasz telefon. Warto zanotować ten numer 88 400 106 i 4.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: teraz konkurs.
1: Ci kumaś, co ty o za piosenka?
2: Wakacje, czas wycieczek, kajakowych wypraw, od początku pod gołym niebem, no żeby słońce nie zaskoczyło was zbyt mocno, mamy dla was absolutnie rewelacyjną, radiową czapeczkę z daszkiem. No i teraz właśnie nastała okazja, żeby taką czapeczkę zdobyć, trzeba do nas zadzwonić 88 400 106 4, no i taką czapeczkę zdobyć, ale wcześniej trzeba jeszcze nam powiedzieć, czy rozpoznajecie pewną piosenkę. Halo, dzień dobry, a kto z nami?
3: Małgosia.
2: Cześć Małgosiu, jak tam popołudnie czwartkowe, już po pracy?
3: Dzisiaj miałam wolne.
2: No nie mów, ale to tak wyjątkowo, czy jakiś urlop się szykuje?
3: Nie, to właśnie był urlop.
2: Nie mów, że koniec.
3: Koniec.
2: Ach, no dobrze, ale słuchaj, na otarcie łez, na dobry koniec urlopu i dobry początek powrotu do pracy, to ja mam dla ciebie prezent. Chyba fajnie, co?
3: No super.
2: Dobrze, Małgosiu, no to teraz zamieniaj się w słuch, a ja dla ciebie coś mam.

0: No i Małgosiu, co to może być?
1: No według mnie, Boys, jesteś szalona.
0: No, no po prostu rewelacja. Radio Centrum. Nie kusiłe cię, żeby trochę ponosić razem?
1: Nuciłam tylko tak, żeby nie było słychać.
0: Dobra, wszystko wiem. Francuską wersję piosenki wykonał duet Be My i jeszcze Małgosia. Brawo, Małgosiu, bardzo pięknie ci dziękuję za udział w konkursie. To co, może być czapeczka? Jeszcze się pokusisz na jakąś wyprawę rowerową albo kajakową?
1: Może rowerową, a czapeczka jak najbardziej.
0: No właśnie, no przecież w tym momencie, kiedy się rowerem przemierza się różnego rodzaju szlaki, to jest coś, co musi być na głowie. Dobrze, Małgosiu, dobrych wakacji ci życzę, bo jeszcze może urlop już minął, ale wakacje jeszcze są. To lato jeszcze kusi. Kogo pozdrawiasz?
1: Przede wszystkim całej redakcji Radia Centrum.
0: Dziękujemy.
1: Wszystkich słuchaczy, mojego męża Tadzia i całe moje rodzeństwo.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Małgosia obiecała, że się będzie wymieniać tą czapeczką od czasu do czasu, tak? Kosiu,
1: tak,
0: pożyczysz?
1: Tak. Damy radę.
0: Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i trzymaj się miło. Oczywiście zapraszamy po odbiór nagrody do Radia Centrum. Pa, pa.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Cali.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: To nowość, Polacy w dobrych nastrojach. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Nasza pogoda będzie kształtowana przez układ niskiego ciśnienia Zoe znad Skandynawii. Związany z nim chłodny front atmosferyczny przemieści się z zachodu na wschód kraju. A po jego przejściu napłynie do nas kolejna porcja chłodnego powietrza pochodzenia polarnego znad północnego Atlantyku. Jutro na termometry wskoczą 23 stopnie. To będzie maksymalne dla naszego regionu. Do tego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a poza tym dużo, dużo słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 19.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców schowało się w tunelach metra. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada coraz bardziej krwawe ataki.
5: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
4: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Jutro do Warszawy przyleci szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, a w tych jest ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
6: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
4: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła im plantacje tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
7: One się po prostu na drzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
4: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
8: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
4: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny, a nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią, jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
10: Są problemy z parą uwiadomienia.
9: A o 5:00 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą i Alą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Honda chce zmazać plamę w drugiej części sezonu Formuły 1. Japoński koncern zapewnił, że po wakacyjnej przerwie Aston Martin otrzyma zmodernizowany silnik, który pozwoli Fernando Alonso i Lensowi Strollowi nawiązać walkę, bo na razie Aston jest najgorszy w całej stawce. W ten weekend na torze Silverstone zespół pojedzie jeszcze na starej jednostce z nowym silnikiem, wystartuje 23 sierpnia w Grand Prix Holandii. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9. co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat, bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gratulacje, 6 minut po 9.

0: we dwoje.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
11: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Bezpłatne przejazdy autobusami kaliskich linii autobusowych dla posiadaczy kaliskiej karty mieszkańca zostały przedłużone. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 19:30.

0: Minęła 19.30, a przed nami ostatnie już dziś wydanie wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezpłatna komunikacja przedłużona. W tym serwisie także o nietypowym zdarzeniu drogowym w Koźminku i mieszkaniach, które powstały w Ostrzyszowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nadal będzie można jeździć za darmo. W Kaliszu o kolejne 2 lata wydłużono bezpłatną komunikację miejską. Żeby móc z niej korzystać, trzeba posiadać kaliską kartę mieszkańca. Wyrobić mogą ją osoby mieszkające i płacące w mieście podatki.
3: Wprowadziliśmy bezpłatną komunikację nie po to, żeby ją likwidować. To program, który rzeczywiście był przyjęty z myślą o mieszkańcach Kalisza, o tym, żeby propagować transport publiczny. Myślę, że to jest jedna z takich wielu przyjaznych dla mieszkańców rzeczy, które udało nam się zrobić, że po mieście dzięki komunikacji publicznej porusza się w tej chwili bardzo dobrze i bezpłatnie. Głównie młodzież, ale również osoby starsze bardzo chętnie z tego korzystają.
2: Powiedział Rady Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Możliwość darmowych przejazdów dla wszystkich posiadaczy kaliskiej karty mieszkańca wprowadzono od 1 stycznia 2023 roku do końca tego roku. Teraz wydłużono usługę do końca 2028 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nietypowe zdarzenie w Koźminku. Wczoraj przed południem z ciężarówki przejeżdżającej przez tę miejscowość w powiecie kaliskim wysypały się indycze truchła.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że burta pojazdu ciężarowego, na którym przewożone były padłe indyki, uległa uszkodzeniu i otworzyła się. Z wywrotki na jezdnię wysypał się przewożony ładunek.
2: Powiedziała Rady Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Powiatowy lekarz weterynarii przestrzega, trzeba zachować w takim przypadku szczególną ostrożność.
5: W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, że samochodów, które przewożą materiał kategorii trzeciej, czyli najczęściej zwierzęta padłe, czy uduszone, czy w przypadku wystąpienia jakiejś choroby zakaźnej, no należy nie podchodzić do takich zwierząt, nie zbliżać się, zawiadomić służby, głównie policję, która zabezpieczy ten materiał i należy zachować oczywiście jak największą ostrożność.
2: Powiedział Radio Centrum lekarz weterynarii Miłosz Bąkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu. Zdarzenie będą badać służby weterynaryjne i policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że obecny bilans budownictwa społecznego realizowanego w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych przez Krajowy Zasób Nieruchomości to 2300 oddanych mieszkań oraz ponad 7700, które są w budowie. Wśród zrealizowanych inwestycji znajduje się m.in. ta w Ostrzyszowie.
6: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Kaczorach w powiecie pilskim podkreślała, że społeczne budownictwo to mieszkania w bardzo dobrym standardzie, które są tanie i przeznaczone dla ludzi, których nie stać na kupno mieszkania lub takich, których nie stać na zapłacenie czynszu komercyjnego. Jej zdaniem tego typu budownictwo odpowiada na pilne potrzeby mieszkańców Polski lokalnej. Inwestycje te nie byłyby możliwe, gdyby nie środki z KPO. Łącznie na zwiększenie dostępu do mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach z KPO przeznaczono 725 milionów złotych, z czego 103 miliony złotych trafiły do Wielkopolski. Dzięki temu udało się wybudować m.in. 31 mieszkań w Ostrzyszowie. Jak informuje ministerstwo, do końca roku w Wielkopolsce w ramach budownictwa społecznego ma powstać jeszcze 400 mieszkań. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 20.

0: Za 14 minut godzina 20. Czy macie może ochotę na letni seans w Kaliskim Pinie Centrum? Coś dla całej rodziny i coś dla widzów dorosłych. Najmłodszych zabiorą w niezwykłą podróż minionki i straszydła. To ciepłe, pełne humoru, opowieść o marzeniach i magii kina. A jeżeli macie ochotę na błyskotliwą komedię z gwiazdorską obsadą, no to warto zwrócić uwagę na Zaproszenie. To inteligentna, zaskakująca historia miłości, rutynie i zaskakujących zwrotach akcji, która udowadnia, że jedna kolacja potrafi wywrócić wszystko do góry nogami. Sprawdźcie, co jeszcze czeka na widzów w kinie Centrum w najbliższy weekend na rc.fm i na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam. So nice.

0: Ustabilizowała się sytuacja na polskiej kolei po niedzielnym i poniedziałkowym paraliżu wywołanym upałami. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie zatoka niżu z nad południowej Skandynawii. Z północnego zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro na termometrach 23 stopnie, a więc bardzo przyjemnie. W nocy i o poranku może przelotnie popadać, a w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko duże. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 północno-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 20. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sytuacja na kolei wraca do normy po paraliżu z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy byłym ministrom Ziobrze i Romanowskiemu. Tej nocy wielki hit na mundialu Portugalia-Chorwacja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej udało się naprawić, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
4: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
3: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez klimatyzacji. Temperatury na szczęście już spadły i większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
5: Obecnie na 180 pociągów w ruchu 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
3: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienia, choć już nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach. Przez najbliższe dni sytuacja ma całkowicie wrócić do normy, zapewniają kolejarze. Politycy PiSu, byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie są już uchodźcami na Węgrzech. Szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że władze w Budapeszcie cofnęły decyzję o przyznaniu im takiego statusu. Obaj są podejrzani w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro jest w USA, a Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej, a dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez Zonda Krypto. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia lat 24. Wieczorem i w nocy kolejne mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia i Chorwacja. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
6: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
3: Jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą, a Australia z Egiptem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 20. Niech ten czwartkowy wieczór zabrzmi jak wakacje. Bez względu na to, gdzie jesteście, zabieram was w muzyczną podróż. Bo zaczynamy Summertime w Radio Centrum. Hot Summer Night, David Tovar i Lisa.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
2: Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla Ciebie.

0: Come Defense, już za chwilę mocny Ira w Summertime, a później mała porcja wakacyjnych hitów, które mocno podnoszą temperaturę i nie pozwalają siedzieć w miejscu. Dajcie się porwać, będzie Billy Joel, Snappy, Gypsy Kings.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, to koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 21.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro naszą pogodę będzie kształtował układ niskiego ciśnienia Zoe znad Skandynawii. Związany z nim chłodny front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód. A po przejściu tego frontu napłynie do nas kolejna porcja chłodnego powietrza pochodzenia polarnego znad północnego Atlantyku. Temperatura troszkę spadnie, ale będzie bardzo przyjemnie, 23 stopnie jutro maksymalnie w regionie. Do tego zachmurzenie umiarkowane, tylko okresami duże. Ciśnienie będzie spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Porywisty wiatr nad morzem, są ostrzeżenia IMGW. Prokuratura wszczęła już trzecie postępowanie w sprawie warszawskiego szpitala. Koniec epidemii hantawirusa ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Porywisty wiatr będzie jutro dokuczać w Czasowiczom nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że podmuchy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od zachodniej granicy po Mierzeję Helską. Prokuratura przesłuchuje codziennie kolejnych pracowników warszawskiego szpitala południowego. Wszczęła właśnie trzecie postępowanie, tym razem w sprawie prosektorium. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
3: Pozostałe śledztwa dotyczą pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Na pokładzie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom.
5: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
3: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem Hondiusa był Polak Jan Dobrogowski, który uniknął zainfekowania i został sprowadzony transportem medycznym do Polski. Natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu mułu ze zbiornika Pilchowickiego na Śląsku. To plan na najbliższe dni, żeby ograniczyć katastrofę ekologiczną w Pilchowicach. Bobrem spływają wymywane zanieczyszczenia z dna zbiornika. Woda jest tam spuszczona ze względu na remont zapory. Jak mówią lokalni mieszkańcy, zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna i zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna. Sanepid z kolei zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Ze zbiornika odłowiono już 19 ton martwych ryb. Nowe drzewa dadzą trochę cienia na krakowskim rynku. Będą się mogli pod nimi schować turyści i mieszkańcy. Miasto zapowiada posadzenie nowych drzew na rynku głównym. To zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. O tym, kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
6: Nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskiej kwiaciary. Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
3: Dodajmy, że będą to duże sadzonki sięgające nawet kilkunastu metrów wysokości. Ich posadzenie będzie kosztować 7 milionów złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Hello. No one is available to take your 4 minuty po 21. Jeżeli lata miałoby swoją własną playlistę, no to właśnie słuchacie. Summertime w Radio Centrum. Gramy dalej. Teraz Kiera Crispo i Michael. Nie, Michał Szczygieł.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
4: Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie. And he goes.

Reklama. W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Minęła.

0: No, jeszcze trochę i będzie trochę wolnego. Pierwszy lipcowy weekend Kobyla Góra zamieni się w letni ośrodek dobrej zabawy. Nad Zalewem Blewąska zapowiadają się dwa dni pełne muzyki, spotkań i wakacyjnego klimatu. Będą koncerty, atrakcje dla twoich rodzin, wesołe miasteczko i mnóstwo dobrej atmosfery. No, szczegółowy plan, program tego wszystkiego, co przygotowano na tegoroczne dni Kobylej Góry, możecie sprawdzić na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Nico Santos, czyli nowa wersja Brothers in Arms, a już za chwilę w Summer Time w Radiocentrum Martyna Baranowska będzie też Imagine Dragons, Margaret i Terence Trent D'Arby.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Synoptycy przewidują, że po krótkim ochłodzeniu wróci fala upałów. Temperatury ponownie zbliżą się do 40 stopni. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 22:00.

0: Siadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Rześka, taka przyjemna odmiana w tych wszystkich upałach. Jutro z zachodu na wschód będzie się przemieszczać Zatoka Niżu z nadpołudniowej Skandynawii, a z północnego zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. W nocy i o poranku może przelotnie popadać, a w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Poza tym słońcem i ciepło do 23 stopni, ale nie gorąco. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kilka dni ulgi, a potem wrócą upały, ostrzegają synoptycy. Jest zarzut znieważenia prezydenta za porównanie do Szreka. Na tenisowym Wimbledonie zostają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kamil Majchrzak zakończył na drugiej rundzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba działać, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówi profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
4: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
3: W ostatni weekend padł rekord ciepła w Polsce, 40,5 stopnia. Minister pracy liczy na to, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Zapowiadane były od dawna. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
5: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
6: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
5: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
7: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
5: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
3: Prokuratura w Radomsku postawiła radnemu zarzut znieważenia głowy państwa za to, że w jednym z memów nawiązał do Szreka. Chodzi o wygenerowanie przez sztuczną inteligencję zdjęcia księżniczki, na którym pojawiła się twarz małżonki prezydenta Marty Nawrockiej. Ściganie tego przez prokuraturę krytykuje ekspertka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dr Dominika Bychawska.
8: Ta szala przechyla się nie na rzecz właśnie ochrony wolności słowa, a jej ograniczania i później dochodzi do takich karykatur w tego typu sprawach, że ja rozumiem, że są sprawy, które uzasadniają ingerencję w swobodę wypowiedzi, jak jest, nie wiem, bezpieczeństwo państwa, ochrona rzeczywista czyjejś reputacji, ale nie w momencie, żeby tą debatę jakoś na nią odpowiedzieć i właśnie próbujemy iść do sądu.
3: Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło komentarza w tej sprawie. Para Rosjan, którzy wczoraj wspięli się na Empire State Building w Nowym Jorku, stanęła przed sądem. Prokuratura postawiła im kilka zarzutów, w tym włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Rosjanie rozwiesili na wieżowcu transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach schodząc z iglicy zatrzymali się na jednej z platform i się zaręczyli. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majchrzak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliskową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W trzeciej rundzie Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Ealą, a Hubert Hurkacz, bo też awansował do trzeciej rundy, zagra jutro z Amerykaninem Tomym Polem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 22, summertime w Radiu Centrum. Gramy dalej Duke Dumont Ocean Drive.

0: Nawiedziany Kaylee, 22:31.
1: Kropla wieczności.
2: Puszysty mlecz. Chyba wszyscy jako dzieci zrywaliśmy mlecze, kiedy przekwitały i zamieniały się w białe, puszyste kule i dmuchaliśmy w nie, by zobaczyć, jak ich nasionka rozlatują się szybko w powietrzu. Ten piękny obraz to jedno z moich najmilszych wspomnień. Obraz czegoś, co jest absolutnie wolne. I choć może się to wydawać dziwne, ten sam zachwyt czuję wtedy, gdy myślę o Bogu i Jego Słowie. Codziennie powtarzam tę samą czynność. Spędzam pewną chwilę na modlitwie i czytaniu Biblii. To również może wydawać się dziwne. Po co poświęcać tyle uwagi jakiejś starej księdze napisanej tak niewspółczesnym językiem? I o co właściwie chodzi? Bo kiedy Bóg mówi, jest tak, jakby dmuchał w kule puszystych dmuchawców i jakby ich nasionka wlatywały na swoich żagielkach prosto w moje życie, w moje serce, w moje myśli. Właśnie w taki łagodny, swobodny, nieinwazyjny sposób. Można wręcz odnieść wrażenie, że Bóg tak to zaplanował. I co ciekawe, to działa, bo wnosi zupełnie nową jakość życia.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
0: A my wracamy do takiego specjalnego czasu, Summertime w Radiocentrum. Już teraz Abba, później Adam Clayton i Larry Mullen.

Nieprzyjemna pogoda szykuje się jutro dla wypoczywających nad Bałtykiem. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Szczegóły w wiadomościach o 23, a po informacjach wrócimy do letniej wakacyjnej muzyki. Miłego słuchania, Marzanna Ferysiak. Pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: W nocy i o poranku mogą się przydać parasole, będzie przelotnie padać, za to w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, temperatura maksymalna przyjemna. To będzie rześki dzień, 23 stopnie, sporo słońca, wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni, a z zachodu na wschód będzie się przemieszczać Zatoka Niżu z nad południowej Skandynawii.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Porywisty wiatr nad morzem, są ostrzeżenia IMGW. Prokuratura wszczęła już trzecie postępowanie w sprawie warszawskiego szpitala. Koniec epidemii hantawirusa ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Zapraszam, Wojciech.

0: Wiśniewskim. Porywisty wiatr będzie jutro dokuczać w Czasowiczom nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że podmuchy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od zachodniej granicy po Mierzeję Helską. Prokuratura przesłuchuje codziennie kolejnych pracowników warszawskiego Szpitala Południowego. Wszczęła właśnie trzecie postępowanie, tym razem w sprawie prosektorium. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
0: Pozostałe śledztwa dotyczą pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Na pokładzie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom.
2: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
0: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem Hondiusa był Polak Jan Dobrogowski, który uniknął zainfekowania i został sprowadzony transportem medycznym do Polski. Natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu mułu ze zbiornika Pilchowickiego na Śląsku. To plan na najbliższe dni, żeby ograniczyć katastrofę ekologiczną w Pilchowicach. Bobrem spływają wymywane zanieczyszczenia z dna zbiornika. Woda jest tam spuszczona ze względu na remont zapory. Jak mówią lokalni mieszkańcy, zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna i zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna. Sanepid z kolei zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Ze zbiornika odłowiono już 19 ton martwych ryb. Nowe drzewa dadzą trochę cienia na krakowskim rynku. Będą się mogli pod nimi schować turyści i mieszkańcy. Miasto zapowiada posadzenie nowych drzew na rynku głównym. To zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. O tym, kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
3: Nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskiej Krakowiaciary. Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
0: Dodajmy, że będą to duże sadzonki sięgające nawet kilkunastu metrów wysokości. Ich posadzenie będzie kosztować 7 milionów złotych.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.